śpiewy z leśnego ptactwa. Długi przez cały korytarz, przez podwórze, aż gdzie gwiazda Wenus, a ty ślot i górność chmur, blask wody i kamienia. Chciałbym oczu twoich chmurność ocalić od

0: Radio Impuls.
1: Piątek, 19 dzień czerwca, na zegarach godzina 6. Zapraszamy Was na wiadomości.
2: Przywódcy państw Unii Europejskiej zgodzili się na przedłużenie sankcji gospodarczych wobec Rosji o kolejny rok. Informację potwierdziła rzeczniczka przewodniczącego Rady Europejskiej. To pierwszy przypadek, gdy unijne restrykcje zostały przedłużone na 12 miesięcy. Dotychczas sankcje wymagały jednomyślnego odnawiania co pół roku. Sankcje obejmują m.in. ograniczenia handlowe i finansowe oraz zamrożenie rosyjskich aktywów. Z tymi informacjami w faktach nasza korespondentka Katarzyna Szymańska-Borginą.
3: Do tej pory sankcje były przedłużone co pół roku, a każda taka decyzja wymagała jednomyślności wszystkich państw Unii. W praktyce oznaczało to regularne targi z Węgrami za czasów Viktora Orbana. Budapeszt wielokrotnie groził zablokowaniem przedłużenia sankcji i domagał się w zamian ustępstw i spełnienia swoich postulatów. Unijni przywódcy chcą w przyszłości uniknąć tego typu sytuacji. Formalna decyzja o wydłużeniu obowiązywania sankcji musi jeszcze zostać przyjęta przez Radę Unii.
2: Meksyk pokonał Koreę Południową 1-0 w meczu piłkarskich Mistrzostw Świata. O zwycięstwie przesądziła bramka zdobyta po przerwie. Koreańczycy w końcówce ruszyli do ataku i mieli kilka okazji do wyrównania, jednak wynik nie uległ zmianie. Dla Meksyku to cenne 3 punkty w walce o awans do fazy pucharowej. A przed nami kolejne mundialowe spotkania. Jeszcze dziś wieczorem Stany Zjednoczone zmierzą się z Australią. W nocy z kolei Szkocja zagra z Marokiem, Brazylia spotka się z Haiti, a Turcja podejmie Paragwaj. W Poznaniu ruszyły przygotowania do referendum w sprawie odwołania prezydenta Jacka Jaśkowiaka. O szczegółach Benjamin Kubiak-Piłat.
4: Kolektyw Rozbrat czy OZZ Inicjatywa Pracownicza chcą usiąść do stołu z innymi organizacjami, które wcześniej już rozważały zbiórkę podpisów w sprawie zwołania referendum. Zebranie ma odbyć się 28 czerwca w 70. rocznicę Powstania Poznańskiego.
5: Ten kredyt zaufania, który daliśmy Jaśkowiakowi, on wrzucił do kosza i my nie chcemy dłużej czekać. On mówił, czekajcie, ja posprzątam w tym mieście, zrobię porządek i wtedy spełnię wasze postulaty, które wam obiecywałem. Mija 12 lat, to się nie wydarzyło.
4: Mówi Magda Malinowska z Socjalnego Kongresu Kobiet. Do zorganizowania referendum potrzeba ponad 38 tysięcy podpisów poznaniaków. Aktywiści są pewni, że jest to możliwe. Wcześniej jednak inne organizacje podnosiły temat tego, że bez wsparcia finansowego bardzo trudno będzie zwołać referendum w Poznaniu.
1: To będzie bardzo ciepły dzień. Może nie wszędzie tak gorąco, ale generalnie zaczniemy trochę narzekać na temperaturę. No ale po kolei. W tej chwili, jeśli chodzi o nasz kraj, najcieplej w Zielonej Górze, tam ponad 19 stopni, a w Szczecinku niecałe 9. U nas taki dwucyfrowy wynik w niektórych miejscach całkiem solidny. A w ciągu dnia sporo słońca, chmur niewiele i wysokie temperatury. W wielu miejscach zbliżymy się do granicy 30 stopni. Zresztą na przykład na Śląsku w niektórych powiatach synoptycy wydali ostrzeżenie 2 stopnia o upałach. Ciśnienie stabilne, biometr na razie jest w porządku.
6: Zaczynamy podsumowanie dnia w Radiu Impuls. Sprawdzimy, czym żył region w czwartek. Rodzice młodych rowerzystów i użytkowników hulajnóg powinni pamiętać o nowych przepisach. Szczegóły przedstawia nadkomisarz Ewa Reyn-Kozak, oficer prasowa puławskiej policji.
7: Od 3 czerwca bieżącego roku obowiązują przepisy, na podstawie których kierujący rowerem elektrycznym, hulajnogą elektryczną bądź też urządzeniem transportu osobistego, którzy nie ukończyli 16 lat, mają obowiązek używania kasków ochronnych. Co istotne, przepisy te obowiązują niezależnie od tego, czy młoda osoba korzysta z własnego czy wypożyczonego pojazdu. Może to być bardzo istotne w sytuacji, kiedy dziecko przebywa na przykład na wypoczynku letnim, na wyjeździe wakacyjnym, kiedy ta czujność jest troszeczkę osłabiona. Przepisy obowiązują wszędzie, bez względu na to, od kogo dziecko do 16 roku życia bierze rower bądź też jedno z wymienionych przeze mnie urządzeń. Firmy, które wypożyczają rowery, odpowiadają za wypożyczony sprzęt, czyli za rower. Natomiast jeżeli chodzi o dzieci i o młodzież do 16 roku życia, odpowiadają za nie rodzice bądź też opiekunowie prawni. I to na nich ciąży obowiązek zapewnienia odpowiedniego kasku takiemu dziecku. Wcześniej powiedziałam, że to nie jest ważne, czy jest to rower własny, czy jest to rower wypożyczony. O tym, żeby dziecko miało kask i właściwie z niego korzystało, powinni zadbać jego opiekunowie. regulacje, które weszły właśnie od 3 czerwca, są odpowiedzią na rosnącą liczbę zdarzeń drogowych z udziałem dzieci i młodzieży, podczas których upadek nawet przy niewielkiej prędkości może doprowadzić do bardzo poważnych urazów głowy. Kask to jest jeden z najprostszych sposobów, aby ograniczyć skutki tego typu zdarzeń. Obowiązek używania kasków ochronnych dotyczy także dzieci do lat 7 przewożonych na rowerze, rowerze z napędem, wózkiem rowerowym albo w przyczepce rowerowej i powinni o tym pamiętać opiekunowie. W przypadku, kiedy dziecko nie posiada kasku, dziecko bądź też młody człowiek do 16 roku życia, odpowiedzialność ponosi opiekun bądź rodzic i wówczas kara, jaką policjanci mogą nałożyć na taką osobę, to mandat w wysokości 100 zł.
6: Przypomnijmy, że nowe regulacje mają przede wszystkim zwiększyć bezpieczeństwo najmłodszych uczestników ruchu drogowego i ograniczyć ryzyko poważnych urazów głowy. Zmieniamy temat i przenosimy się w plener. Setki młodych mieszkańców Lubelszczyzny wezmą udział w bezpłatnych zajęciach terenowych poświęconych przyrodzie i ekologii. To kolejna odsłona programu Plenery Edukacyjne, realizowanego przez samorząd województwa we współpracy z organizacjami pozarządowymi. Dzięki przyznanym dotacjom uczestnicy odwiedzą najcenniejsze przyrodniczo zakątki regionu, m.in. Kazimierski i Kozłowiecki Park Krajobrazowy. Na miejscu czekać będą na nich warsztaty, zajęcia badawcze, gry edukacyjne oraz spacery z przewodnikami. Organizatorzy podkreślają, że program ma nie tylko przybliżać wiedzę o środowisku naturalnym, ale także promować ekologiczne nawyki. Wszystkie działania będą prowadzone do końca września z poszanowaniem zasad ochrony przyrody. Tymczasem miłośnicy historii i przyszli archeolodzy będą mogli zdobyć praktyczne doświadczenie podczas tegorocznych badań wykopaliskowych w Chodliku. Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk poszukuje studentów, którzy chcą wziąć udział w letnich i jesiennych pracach terenowych. W lipcu badania będą prowadzone w rejonie wczesnośredniowiecznej osady sąsiadującej z grodziskiem. Z kolei we wrześniu archeolodzy wrócą na cmentarzysko ciałopalne, znajdujące się w lesie chodelskim. Uczestnicy będą pomagać nie tylko podczas wykopalisk, ale również przy opracowywaniu odkrytych zabytków. W programie znalazły się także zajęcia z archeologii eksperymentalnej oraz udział w wydarzeniach popularyzujących historię regionu. Organizatorzy zapewniają zakwaterowanie na miejscu. Od historii sprzed wieków przechodzimy do wydarzenia, które od lat tworzy kulturalną historię regionu. Tego lata w Kazimierzu Dolnym odbędzie się jubileuszowa 20. edycja Festiwalu Filmu i Sztuki BNP Paribas Dwa Brzegi. Z tej okazji na Placu Litewskim w Lublinie otwarto wystawę podsumowującą historię jednego z najważniejszych wydarzeń kulturalnych regionu. Otwarcie ekspozycji poprzedziła konferencja prasowa z udziałem dyrektor festiwalu Grażyny Torbickiej, która zapewniła, że do obejrzenia będą najlepsze i najnowsze produkcje, wyświetlane już na prestiżowych europejskich festiwalach filmowych. Z kolei wojewoda podkreślił, że 20 lat nieprzerwanego rozwoju festiwalu to dowód na jego wyjątkowe miejsce na kulturalnej mapie Lubelszczyzny oraz ważny wkład w promocję ambitnego kina. Tegoroczna edycja Festiwalu Filmu i Sztuki BNP Paribas Dwa Brzegi w Kazimierzu Dolnym potrwa od 1 do 9 sierpnia. Zmieniamy temat i przenosimy się do spraw bliższych codziennemu życiu. Jak skutecznie pomagać bezdomnym zwierzętom? Odpowiedzi na to pytanie będzie można znaleźć podczas cyklu bezpłatnych szkoleń online organizowanych przez Fundację Zwierz. Spotkania odbędą się w lipcu i sierpniu i są skierowane do społecznych opiekunów kotów wolno żyjących, wolontariuszy oraz wszystkich osób zaangażowanych w pomoc zwierzętom. Uczestnicy poznają obowiązki gmin w zakresie opieki nad zwierzętami bezdomnymi, zasady współpracy z samorządami oraz praktyczne aspekty codziennej pomocy kotom. W programie zaplanowano 4 spotkania tematyczne. Zapisy prowadzone są online, a link do formularza znajdziecie na stronie gminy Stężyca. Tymczasem Puławskie Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt zachęca, żeby bezdomnym psom podarować nieco swojego czasu i uwagi, zabierając je na spacer, mówi Edyta Sobala.
0: W tej chwili spacery odbywają się w poniedziałki, środy, czwartki i piątki od 12 do 15.30 i w sobotę od 11 do 15.30. Te godziny mogą ulec zmianie w momencie, kiedy zaczną się upały. Zazwyczaj wtedy jednak przeprowadzamy te spacery w godzinach porannych, bo w upały psiaki nie mają siły spacerować, nie jest to też dla nich bezpieczne, więc tutaj trzeba by było po prostu śledzić naszą stronę. Jeżeli zajdą jakieś zmiany w godzinach, to też o tym poinformujemy. Tak samo można spędzić czas z kotami, można przyjść, posiedzieć w kociarniach. Do tego również jak najbardziej zachęcamy, bo wiele z tych zwierzaków potrzebuje tego kontaktu z człowiekiem. My nie jesteśmy w stanie go zapewnić w takim zakresie, w jakim potrzebują.
6: Aktualne harmonogramy spacerów i odwiedzin sprawdzicie na stronie Puławskiego Schroniska. W nadchodzącą niedzielę w Puławach odbędzie się druga edycja festiwalu muzycznego Puła Wave. Będzie to przegląd artystów, którzy prezentują różne gatunki muzyczne. Na dziedzińcu Pałacu Czartoryskich w Puławach wystąpią Puławska Orkiestra Dęta, Nikodem i Piotr Paśniccy z muzyką instrumentalną inspirowaną postrokiem wokalistka Ozaja. A to nie wszystko, mówi Zbigniew Śliwiński, dyrektor Puławskiego Ośrodka Kultury.
8: Finałowym koncertem drugiej edycji Puła Wave będzie występ Kacpra Gołdy. To artysta szczególnie związany z Puławami, gdzie rozpoczęła się jego muzyczna droga. Szerokiej publiczności dał się poznać dzięki udziałowi w programie X Factor oraz The Voice of Poland, zdobywając uznanie jurorów i widzów. Serdecznie zachęcamy do uczestnictwa w festiwalu. Będzie to, szanowni państwo, wyjątkowa okazja, aby wspólnie świętować jubileusz 120-lecie miasta Puławy, odkrywając lokalne talenty i cieszyć się muzyką w niezwykłej scenerii jednego z najpiękniejszych miejsc naszego miasta.
6: Niedzielny festiwal będzie częścią pikniku u księżnej Izabeli Czartoryskiej. Rozpocznie się o godzinie 16. Puławscy rowerzyści nie zwalniają tempa w rywalizacji o Puchar Rowerowej Stolicy Polski. Oprócz indywidualnego kręcenia kilometrów, mieszkańcy mogą także uczestniczyć we wspólnych przejazdach. Do udziału w codziennych rajdach zachęca Łukasz Kostyra z Puławskiej Grupy Rowerowej.
9: Możemy zaprosić na dwa rajdy, które odbywają się codziennie od poniedziałku do piątku. O 18 to jest rajd dla bardziej zaawansowanych osób, to jest troszeczkę szybsze tempo. Natomiast o 20.15 Puławska Grupa Rowerowa wspólnie z Mosir organizuje rajdy dla osób mniej zaawansowanych. To są takie krótkie przejażdżki po mieście, około 10 do 15 kilometrów. I zaczynamy i meta też jest w tym samym miejscu, czyli pod domem chemika, pod stacją rowerową.
6: Organizatorzy podkreślają, że wspólne wycieczki są otwarte dla wszystkich chętnych. To okazja zarówno do aktywnego spędzenia czasu, jak i dołożenia swojej cegiełki do wyniku Puław w ogólnopolskiej rywalizacji.
9: Zapraszamy wszystkich niezależnie od wieku, stopnia zaawansowania na te rajdy o godzinie 20, ale przypominam również, że dzieci do lat 16 muszą mieć kask rowerowy, natomiast zachęcamy wszystkich do używania tych kasków dla własnego bezpieczeństwa.
6: Dla dorosłych uczestników miejskich przejazdów kaski nie są obowiązkowe, ale organizatorzy zdecydowanie zalecają ich używanie.
9: To jest bardzo ważna sprawa. Nie jest to oczywiście obowiązkowe i nie wymagamy tego, ale bardzo warto mieć ten kask, gdyż po prostu zdarzają się czasem jakieś małe upadki czy wypadki. I to nie na ogół na rajdach, tylko właśnie gdy jedziemy gdzieś do sklepu, gdy jesteśmy troszeczkę nieuważni, wtedy głównie takie rzeczy się zdarzają. Natomiast co do rowerów, co do kondycji, mamy różne rajdy, organizujemy je dla różnych grup, że tak powiem. I tutaj są rajdy szybsze, gdzie rzeczywiście być może trzeba mieć ten rower lepiej przygotowany, ale są też rajdy rodzinne, na które może przyjść każdy, przejechać go z nami i zobaczyć, czy mu coś takiego odpowiada.
1: Po najważniejszych wiadomościach pędzimy do was z muzyką wybraną dla ciebie na piątkowy poranek. Tak jest, bo piątek, piąteczek, piątunio, oficjalnie rozpoczynamy. Marek Moc, dzień dobry, zapraszam.

0: Piątkowy poranek i muzyka wybrana dla ciebie. Czas na kartkę z kalendarza. A tu pojawił się piątek. 19 dzień czerwca to równo 170 dzień roku. Słońce wstało 14 minut po godzinie 4. Zacznie zachodzić punktualnie o 21, a dzień ma trwać 16 godzin i 46 minut. Okazję do świętowania dziś Światowy Dzień Anemii Sierpowatej. Dzień leniwych spacerów i dzień kibica jednego z krakowskich klubów. Żeby nie wywoływać animozji, absolutnie nie podam nazwy. Na pewno podam wam listę solenizantów dziś świętujących. Na niej Romuald, Gerwazy, Protazy, także Michalina, Julianna, Romualda, Bonifacy, Otto, Odon, Bożysław i Gaudenty. Przyjmijcie od nas najlepsze życzenia.
1: Radio Impuls.
2: Reklama.
3: Jedne okulary do czytania, drugie do komputera, trzecie do prowadzenia. Czas to uprościć. Przyjdź do Vision Express po okulary progresywne. Złap więcej ostrości w każdej odległości. Jedno rozwiązanie, a wiele korzyści. Teraz w Vision Express przy zakupie okularów soczewki progresywne aż do 50% taniej. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
4: Rym, muzyka, ruch i angielski, na który chce się wracać. To Early Stage, szkoła angielskiego dla dzieci i młodzieży z innej bajki. Tu nie ma nudy. Pstryk i już rozmawiamy po angielsku. Od pierwszych słówek aż po egzaminy Cambridge i maturę. Szkoły Early Stage w Puławach przy Leśnej 27 i Sikorskiego 1A. Zadzwoń 3 8 3 3. Zapisy trwają, miejsca znikają.
5: Świętuj urodziny Dr. Materac i śpi jak w najlepszym hotelu. Skorzystaj z urodzinowej promocji i zgarnij 20% rabatu na luksusowe materace Hilding, Deluxe i Curem. Odwiedź nasze salony i ciesz się doskonałym snem każdego dnia. Dr. Materac. Puławy, Zielona 14.
6: Jak dobrze znam mojego tatę. Wystarczyło jedno spojrzenie i wpadłam na pomysł na prezent. A znalazłam go w super cenie na Allegro.
7: Sprawdź i pamiętaj, jak prezent dla najlepszego taty to Allegro.
2: Po reklamie.
0: Na Lubelszczyźnie o poranku dość spokojnie. Temperatura wysoka, bo 15 stopni. W ciągu dnia w Puławach do 26, jutro 30, a w niedzielę 32 stopnie. Czeka nas rzeczywiście upał. Dzisiaj dość pogodnie, czasami tylko wzrastać będzie zachmurzenie. Jutro dużo słońca, w niedzielę niewykluczone, że po południu się zachmurzy. No i może nawet zagrzmieć.
1: Słuchasz Radia Impuls.

Zmagania mundialowe w Ameryce Północnej wciąż trwają, trwają też negocjacje na zapleczu tego, co dzieje się w Stanach. No, ale w Stanach pozostajemy, przenieśmy się do Chicago, bo na mieście mówią, że być może, kto wie, aczkolwiek niewykluczone, że w poniedziałek, 22 czerwca, klub z Chicago ogłosi podpisanie kontraktu z Robertem Lewandowskim. A tak mówią

0: zwycięstwo. Przez cały czerwiec walczymy o tytuł rowerowej stolicy Polski. Nie czekaj, pobierz aplikację Aktywne Miasta, wybierz puławy i kręć kilometry dla naszego miasta. Szczegóły znajdziesz na miejskich stronach i profilu Facebook. Puławy, rowerowa stolica Polski. Dołącz do gry.
1: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę?
2: Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
3: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
4: Od czwartku nowa oferta. Od czwartku w Kauflandzie kawa mielona Jakobs Krynung, opakowanie 500 gramów, 26,99 z Kaufland Card Extra, 6 na osobę. A wszystkie artykuły Nivea, kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis, 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 280 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato. Po reklamie.
6: Słuchasz Radia Impuls.

0: Poranne spotkanie z muzyką wybraną dla ciebie w piątek, piąteczek, piątunio, tak jest, odliczamy czas do wakacji. Już na początku lipca wielka muzyczna impreza w Gdyni, oczywiście Open Air Festival, święto fanów muzyki wszelakiej, że tak powiem. Co dzieje się wokół nas? Oczywiście sprawdzamy to na bieżąco. Raport naszych dziennikarzy już za kilka chwil. Startujemy punktualnie o 7.
1: Reklama.
2: Świętuj urodziny Dr. Materac i śpij jak w najlepszym hotelu. Skorzystaj z urodzinowej promocji i zgarnij 20% rabatu na luksusowe materace Hilding, Deluxe i Curem. Odwiedź nasze salony i ciesz się doskonałym snem każdego dnia. Dr. Materac. Puławy, zielona 14.
3: Money, money, money!
4: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
3: Wygrałam w Cherry Money.
4: Cherry Money?
3: Nowy Ekspres Los.
4: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
5: Hej AI, jak mogę zrealizować swoje marzenia? Wakacje, remont, nowy laptop.
6: Super, że interesujesz się finansami. Odwiedź najbliższą placówkę banku pocztowego, wejdź na pocztowy.pl albo zadzwoń i sprawdź, jak mogą ci pomóc.
7: Bank Pocztowy. Im prościej, tym lepiej.
8: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień lata cieszy świeżością w niskich cenach. Na przykład od czwartku do soboty. Polskie pomidory malinowe układane na wagę 4,99 za kilogram oraz czereśnie na wagę 14,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
9: Codziennie niskie ceny.
10: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
11: Szukasz idealnego prezentu na Dzień Taty? Znajdziesz go w salonach Empik. Teraz 70% rabatu na drugą, tańszą książkę. Wybieraj spośród kryminałów, fantastyki, książek sportowych i wielu innych. Do tego do 25% zniżki na wybrane zestawy Lego z aplikacją Empik. W tym m.in. serię Speed Champions i Technik. Empik.
1: Po reklamie.
0: W kalendarzach piątek to 19 dzień czerwca, jest 7, przed nami wiadomości.
12: Robert Krzyżeniak, zapraszam. Zaczynamy od prośby policji z Lublina w sprawie zniszczonych maczetą samochodów. W nieną środę w rejonie ulicy Willowej i Altanowej 24-letni mężczyzna miał chodzić z maczetą i młotkiem i niszczyć pojazdy. Szybko ustalono jego tożsamość. Wczoraj rano mężczyzna został zatrzymany. Policja mówi o uszkodzeniu 4 aut, a straty wstępnie oszacowano na kilka tysięcy złotych. Mundrowi proszą o kontakt do osoby, które mogły zostać pokrzywdzone albo były świadkami zdarzenia. Chodzi nie tylko o uszkodzenie samochodów, ale także o kierowanie gruźb karalnych. W tej sprawie można się zgłosić na 5. Komisariat Policji w Lublinie albo zadzwonić pod numer alarmowy 112. Budowa ma potrwać 8 miesięcy, a pierwszych pasażerów obiekt powinien przyjąć w pierwszym kwartale przyszłego roku. Puławy doczekają się nowego dworca autobusowego. Przy ulicy Wojska Polskiego ma powstać nowoczesny obiekt z zadoszonymi stanowiskami, ławkami czy toaletą. Z nowego dworca mają korzystać autobusy MZK Puławy, a także prywatni przewoźnicy obsługujący połączenia między miastami. Jak skutecznie pomagać bezdomnym zwierzętom? Odpowiedź na to pytanie będzie można znaleźć podczas cyklu bezpłatnych szkoleń online organizowanych przez Fundację Zwierz. Spotkania odbędą się w lipcu i sierpniu. Uczestnicy poznają obowiązki gmin w zakresie opieki nad zwierzętami bezdomnymi, zasady współpracy z samorządami, a także praktyczne aspekty codziennej pomocy kotom. Zapisy prowadzone są online, a link do formularza znajdziecie na stronie gminy Stężyca. Tu Radio Impuls i poranne wiadomości, a w nich przygotowanie do pikniku u księżnej Izabeli w Puławach. To już w ten weekend na terenie zespołu rezydencyjnego Książąt Czartoryskich. W niedzielę obowiązują stroje z lat 1906-1989. Gdzie szukać inspiracji, tworząc własny strój na piknik? Podpowiada Grażyna Bartnik-Szymańska z Muzeum Czartoryskich.
13: Lekkie, zwiewne suknie, które na przykład przewiązywano tasiemką pod biustem z takim wysokim stanem, lub suknie takie z gorsetem. Można pogmerać, poszperać w szafach babć, mam, jakiś kapelusik chociażby, czy parasolkę. I podobnie drugi dzień. Drugi dzień będzie nawiązywał już do 120-lecia miasta Puławy, bo pamiętajmy, że w tym roku nasze miasto obchodzi rocznicę i tak naprawdę świętujemy podwójną rocznicę, gdyż to nie tylko jest nadanie praw miejskich Puławom, ale też w 1845 roku miasto Puławy przemianowano na Nową Aleksandrię. I to też jest pretekst, do pokazania się w strojach, ale strojach z początków XX wieku.
12: Wstęp na piknik u księżnej Izabeli będzie bezpłatny. Teraz w naszych wiadomościach pora na doniesienia z kraju i ze świata.
14: Pentagon po raz pierwszy oficjalnie potwierdził, że jest otwarty na polską propozycję utworzenia stałej bazy wojsk amerykańskich w Polsce.
15: To efekt rozmów ministra obrony Władysława Kosiniaka-Kamysza z szefem Pentagonu Pitem Hegsethem.
14: Katarzyna Szymańska-Borgino. Kasiu, co już wiemy w tej chwili o tej inicjatywie?
16: Na razie wiadomo niewiele. Wśród potencjalnych lokalizacji szef MON wymienił Poznań, Wrocław i Bolesławiec, ale zaznaczył, że decyzja będzie należała do Amerykanów. Nie ustalono także jeszcze liczby żołnierzy, którzy mieliby stacjonować w bazie. Kosiniak-Kamysz przypomniał jednak o deklaracji Donalda Trumpa dotyczącej 5000 wojskowych. Polska jest gotowa finansować większość inwestycji.
17: To jest największy czynnik, największa zdolność do odstraszania naszych wrogów, odstraszania Federacji Rosyjskiej.
16: Tłumaczył wicepremier. Teraz obie strony mają negocjować szczegóły porozumienia. Samo utworzenie stałej bazy będzie jednak projektem rozłożonym na kilka lat.
14: Rada Nadzorcza Szpitala Południowego w Warszawie odwołała wczoraj cały zarząd tej placówki.
15: To właśnie tam zatrudniony był młody lekarz Dawid Kacprzyk. Nie miał jeszcze specjalizacji, ale pełnił funkcję koordynatora SOR-u. W ubiegłym roku miał zarobić 1 600 000 zł.
14: Teraz Michał Krasoń. Michale, kto konkretnie stracił stanowiska?
18: Przede wszystkim prezes szpitala Anna Łukasik oraz dyrektor do spraw medycznych Agata Kusz-Rynkun. Nowym prezesem została Aneta Gomułka-Siembora, wieloletnia dyrektorka do spraw administracyjno-technicznych w warszawskim szpitalu Czerniakowskim. Jej zadaniem ma być przede wszystkim wyjaśnienie wszystkich nieprawidłowości w szpitalu. A sam Dawid Kacprzyk przesłał w ostatnich dniach do placówki korekty 33 faktur i zwrócił 500 000 zł. Lekarz nie jest już pracownikiem szpitala, zrzekł się członkostwa w Koalicji Obywatelskiej oraz w Radzie Dzielnicy Ursus. Poprosił także o zawieszenie w prawach członka Warszawskiej Izby Lekarskiej. W wyniku audytu stołeczny ratusz skierował do prokuratury zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa polegającego na doprowadzeniu do niekorzystnego rozporządzenia mieniem.
0: Na Lubelszczyźnie o poranku dość spokojnie. Temperatura wysoka, bo 15 stopni. W ciągu dnia w Puławach do 26, jutro 30, a w niedzielę 32 stopnie. Czeka nas rzeczywiście upał. Dzisiaj dość pogodnie, czasami tylko wzrastać będzie zachmurzenie. Jutro dużo słońca, w niedzielę niewykluczone, że po południu się zachmurzy. No i może nawet zagrzmieć.
19: Co tu dużo mówić? Wystarczy powiedzieć piątek.
0: A to już kiedyś słyszałem, tak mi się wydaje.
19: No tak, ale zawsze o tej porze w piątek będziemy powtarzać to hasło. Ewelina Kraczek już jest. Dzień dobry.
0: Marek Moc, zapraszamy na dalszą część naszego poranka.
2: Radio Impuls.
1: Muzyka wybrana dla ciebie.

0: Piątkowy poranek z muzyką wybraną dla Ciebie, ale też kilka informacji z gwiazd.
1: Zodiakalne lwy poczują dzisiaj potężny powiew wolności, bo wreszcie domknął trudny temat, który ciągnął się od tygodni. Weekend zaczyna się z czystą kartą. Gwiazdy radzą, by wieczorem zaszaleć i zrobić coś zupełnie spontanicznego.
0: Koziorożce mogą dziś odetchnąć z ulgą, bo piątkowy harmonogram ułoży się idealnie po Waszej myśli. Ktoś doceni Wasz upór i profesjonalizm, więc ze spokojną głową możecie zamknąć laptopa i zacząć upragniony relaks.
1: Dla byków piątek będzie stał pod znakiem domowego luksusu i świętego spokoju. Odpuśćcie sobie dzisiaj wielkie porządki czy zakupy. Wasza intuicja mówi, że najlepszy plan na dziś to dobra kolacja i odpoczynek.

0: Piątek, 19 dzień czerwca, dziś Światowy Dzień Garfielda.
1: Czyli oficjalne święto każdego, która ledwo zwlókł się z łóżka. No, rudy, leniwy kot kończy 48 lat. Ja nie wiem, Marek, czy pamiętasz, co mówił Garfield? On mówił, lubię poranki, są tym lepsze, im później się zaczynają.
0: No tak, to jest bardzo dobra zapowiedź weekendu, do którego Garfield dorzuciłby jeszcze lasagne i słodkie lenistwo.
1: Garfield nie lubił poniedziałków. Na szczęście to piątek.

0: Reklama.
1: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
2: Kochacie sport? My też. W Galerii Zielona mamy topowe marki 4F, Marte Sport, Sizer, Olimp Odżywki oraz Klub Fitness City Fit. A jeśli kochasz dwa rowerowe kółka, czas na wyzwanie. Dołącz do akcji Rowerowy Mistrz. Ściągnij aplikację Aktywne Miasta. Kręć dla Puław. Do wygrania rower Gravel Cross oraz iPad. Galeria Zielona na sportową.
3: Detour. Podążaj tam, dokąd prowadzi Cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Jetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli Twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Jetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Jetur. Drive your future.
0: Po reklamie.
4: Dzisiaj zbliżymy się do granicy 30 stopni, a mówimy o wartościach mierzonych w cieniu. W Częstochowie taką temperaturę zapowiadają synoptycy, dokładnie 29 stopni, ale jutro nawet 33 w najgorętszym momencie dnia. Mówię gorętszym, bo to już nie jest ciepły dzień, to jest gorący dzień. Tak będzie dzisiaj, tak będzie jutro, tak będzie w niedzielę. Choć w sobotę i w niedzielę dzień może skończyć się burzami, ostrzegają synoptycy. Zapowiedzi na przyszły tydzień to też wysokie notowania na termometrach.
5: Słuchasz Radia Impuls. Ale, lej, lej, lej.

0: Piątkowy poranek i muzyka wybrana dla ciebie.
1: My jeszcze przez chwilę z kalendarzem w dłoni. Dziś święto dla wszystkich, którzy mają dość biegania dosłownie. No i w przenośni, bo dziś dzień leniwego spaceru.
0: No i mamy dla was krótką instrukcję obsługi tego święta. Po pierwsze, telefon zostaje w kieszeni. Żadnych powiadomień, kroków ani zdjęć na szybko.
1: Tak, to dobra rada. Po drugie, trzeba wyjść bez planu. Nie ma, muszę do sklepu albo idę załatwić sprawę.
0: Po trzecie, zaczynasz zauważać rzeczy, które zwykle ci umykają.
1: No i najważniejsze, tempo. Tu nie ma wyścigu, przecież to dzień leniwego spaceru.
2: Radio Impuls.
3: Reklama.
4: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
5: Ty plus smak podróży równa się meksykańskie frykasy w Carrefourze przez cały rok. A teraz wszystkie nachosy, doritosy, tortilla chips, dipy i salsy w promocji 2 plus 1 za grosz. Oferta ważna do 28 czerwca. Carrefour, w sumie najlepszy.
6: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroën wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroëna otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroën Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie. Sprawdź modele dostępne od ręki na citroen.pl.
7: Citroën.
8: Nodino Black Friday trwa. Kup wybrane produkty ze zniżką aż do 33% w aplikacji Nodino. Wybieraj spośród szerokiej oferty perfum i kosmetyków. Więcej na nodino.pl.
9: Nodino. Today is yours. Feel good.
10: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
11: Czy można powtórzyć pytanie?
10: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
11: Tak.
10: Brawo!
12: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
13: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
14: Szybkie rozegranie paczki, przerzut na lewą stronę i podanie z pierwszej. Jak ona chodzi z rąk do rąk. Przysnacki, prażynki o smaku bekonu. Wspaniale się to ogląda. A jak smakuje? Prażynki przysnacki, zawsze przy meczu.
15: Dzień coraz dłuższy, temperatura coraz wyższa, a Fiat ogłasza letnie przyspieszenie. Poznaj produkowanego w Polsce Fiata 600, miejskiego SUV-a, dostępnego od 74 900 zł, w pożyczce 0%, z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. My przyspieszamy, ty odpoczywasz. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
9: Po reklamie.
2: Słuchasz Radia Impuls.

0: 19 dzień czerwca, mamy piątek, w naszym kalendarzu pojawia się także myśl dnia.
1: Któż by wiedział, że czas leci, gdyby nie lustro i gdyby nie dzieci?
0: Jan Staudinger. Tak, no czas leci, bo już za kilka chwil wiadomości. Zapraszamy.
2: Reklama.
3: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.

0: Scandinavian Sleeping and Living.
1: Dyskontowe asy w Netto. Teraz Arbus Luz tylko 2,49 za 1 kg, aż 72% taniej. A kiełbasa śląska Grillhouse z Sokołów jedynie 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
2: Na Mistrzostwach Świata SUV-ów Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai w wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
3: Po reklamie.
4: Dziś piątek, to 19 dzień czerwca. Na zegarach godzina 8. Zapraszamy Was na wiadomości.
5: Robert Krzyżeniak, zapraszam. 2 miesiące na modernizację kolejnej drogi w gminie Józefów nad Wisłą. Chodzi o odcinek prowadzący do gruntów rolnych w Chruślinie. Burmistrz podpisał już umowę z wykonawcą inwestycji. Przebudowany zostanie fragment drogi o długości ponad 700 metrów. W planach jest wykonanie nowej asfaltowej nawierzchni, utwardzonych poboczy, oznakowania, a także niezbędnych prac wykończeniowych. Koszt inwestycji to blisko 300 tysięcy złotych. Gminie pomoże dotacja pozyskana z budżetu województwa lubelskiego. W Końsko-Woli szukają nowego dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury imienia Kazimiery Walczak. Burmistrz ogłosił konkurs na stanowisko szefa placówki. Od kandydatów wymagane jest m.in. przedstawienie autorskiej koncepcji rozwoju środka kultury. Mile widziane będzie także doświadczenie w organizacji wydarzeń kulturalnych i pozyskiwaniu środków zewnętrznych. Wybrana osoba obejmie stanowisko od 1 sierpnia i będzie kierować instytucją przez 5 najbliższych lat. Puławscy rowerzyści nie zwalniają tempa w rywalizacji o puchar rowerowej stolicy Polski. Oprócz indywidualnego kręcenia kilometrów, mieszkańcy mogą także uczestniczyć we wspólnych przejazdach. Do udziału w codziennych rajdach zachęca Łukasz Kostyra z puławskiej grupy rowerowej i mówi, kto może wziąć udział w takich przejazdach.
6: Zapraszamy wszystkich niezależnie od wieku, stopnia zaawansowania na te rajdy o godzinie 20, ale przypominam również, że dzieci do lat 16 muszą mieć kask rowerowy, natomiast zachęcamy wszystkich do używania tych kasków dla własnego bezpieczeństwa.
5: Dla dorosłych uczestników miejskich przejazdów kaski nie są obowiązkowe, ale organizatorzy zdecydowanie zalecają ich używanie. W porannych wiadomościach Radia Impuls teraz jeszcze zaproszenie do Dęblina w ten weekend, święto miasta. I już dziś na stadionie miejskim wystąpią lokalni artyści, a także gwiazdy wieczoru zespoły Farba i Boys oraz wokalista Matsonik. Piątkowa zabawa zacznie się o godzinie 16 i potrwa do północy. Natomiast sobota upłynie pod znakiem jubileuszu 50-lecia Miejskiego Domu Kultury. Po godzinie 17 na placu nad Wisłą pojawi się m.in. wystawa, widowisko artystyczne, a także kino plenerowe. W planie także możliwość zwiedzenia twierdzy Dęblin. W naszych wiadomościach czas teraz na informacje z kraju i ze świata. Ewa Kwaśny i Tomasz Staniszewski.
7: Polska szykuje się na gorącą debatę o przyszłym budżecie Unii Europejskiej. W drugim dniu szczytu głównym tematem będzie dyskusja o unijnym budżecie na lata 2028-2034.
8: Analini Katarzyna Szymańska-Borgino. Kasiu, zatem kto z kim pokłóci się i dlaczego?
9: Zetrą się dwa obozy, kraje domagające się większych cięć i oszczędności, takie jak Szwecja, Niemcy czy Holandia, oraz państwa takie jak Polska czy Hiszpania, broniące funduszy dla regionów i rolnictwa. Kanclerz Niemiec Friedrich Merz już ostrzegał, że negocjacje będą bardzo trudne, a premier Hiszpanii Pedro Sanchez ocenił, że państwa są bardzo daleko od porozumienia. To będzie jednak dopiero początek targów, bo do właściwego starcia dojdzie dopiero w grudniu, gdy trzeba będzie wypracować ostateczne porozumienie w sprawie wysokości unijnego budżetu.
8: W lipcu natomiast poznać mamy wyniki kontroli NIK w Szpitalu Południowym w Warszawie. Tym, w którym to zatrudniony do wczoraj był Dawid Kacprzyk, młody lekarz i były już radny Koalicji Obywatelskiej.
7: To on w rok zarobił niemal 1 600 000 złotych i miał załatwiać politykom tej formacji korzystanie ze szpitala bez kolejek.
8: Wczoraj Kacprzyk oddał placówce 500 000, korygując 33 faktury od końca stycznia ubiegłego roku do ostatniego wtorku, 16 czerwca.
7: Michał Radkowski, dzień dobry.
10: Witam, dzień dobry.
7: Michale, także w lipcu ruszyć ma kontrolę zatrudnienia i wynagradzania personelu medycznego. Zatem NIK bierze się za sprawdzanie, jak działają szpitale.
10: Tak jest. Zacznie od kilku placówek. Kontrolerzy NIK sprawdzą, czy i jak działają tam przepisy, to w których szpitalach się pojawią, jest tajemnicą. Ma być to element zaskoczenia, słyszę w Najwyższej Izbie Kontroli, ale wkrótce kontrole ruszą w całym kraju. Przypomnę, w środę premier zwrócił się do Izby o przeprowadzenie, jak to określił, całościowej kontroli, tam gdzie dochodziło do nadużyć. A na to potrzeba czasu, mówi mi Bartłomiej Pograniczny, rzecznik. rzecznik Najwyższej Izby Kontroli.
0: Kompleksowe kontrole mają to do siebie, że zajmują rzeczywiście czas, bo pewnie dla jednych osób ważniejsza będzie sytuacja w lokalnym szpitalu, dla innych w innym, ale potem oczywiście musimy zebrać te informacje, szerszej informacji.
10: Na razie do NIK nie wpłynął wniosek o tę kontrolę. Jak nieoficjalnie ustaliłam, szanse, że raport będzie gotowy przed przyszłorocznymi wyborami, są zerowe.
4: W Puławach niebo dzisiaj częściowo zachmurzone może być, ale słońce będzie robiło robotę, no i rozgrzać ma powietrze do 26 stopni. Jutro pojawić ma się na termometrach 30, a w niedzielę 32 stopnie. No i wtedy może skończyć się to burzą, ostrzegają już teraz synoptycy. Ciepłolubni powinni być zadowoleni. Wiatr nie powinien przeszkadzać. Dziś powieje na ogół z północnego zachodu.
3: Piątkowy poranek o tej porze w szkołach zazwyczaj już pojawiał się temat na tablicy. Teraz już wakacje wiszą w powietrzu, tak?
4: Nasze tematy do obgadania przy kawie też raczej w wersji luz.
3: Ewelina Kroczek
4: i Marek Moc.
3: Zapraszamy.

0: Tak wam pięknie gramy w piątkowy poranek.
1: A w sieci głośno o brazylijskiej jasnowidzce, która twierdzi, że miała bardzo niepokojącą wizję tegorocznego mundialu.
0: Obawia się, że Messi dostanie czerwoną kartkę, czy że Portugalia z Ronaldo na czele nie wyjdzie z grupy?
1: No, według jej opowieści, uwaga, 24 czerwca podczas meczu Brazylia-Szkocja w Miami nad stadionem pojawią się kosmici i porwą między innymi Neymara.
0: To by było widowisko, choć znając hollywoodzkie kino, wszystko jest możliwe.
2: Muzyka wybrana dla ciebie. Radio Impuls.

0: To piątkowy poranek, weekend tuż, tuż, prawie już weekend czerwcowy, który smakuje na przykład czereśniami.
1: Mm-hmm. No, jeśli lubisz, to powinnaś odwiedzić Wojsławice, to na Dolnym Śląsku, i przy okazji pomóc w ustanowieniu rekordu Polski.
0: Czyli rozumiem, że mam jeść czereśnie na czas, tak?
1: Chodzi o kategorię najwięcej osób jedzących czereśnie jednocześnie.
0: Czyli nie liczę kroków, nie liczę kalorii, tylko pestki.

0: Ama.
1: Co w regionie w Radiu Impuls. W każdą niedzielę od 8 do 13. Od historii do kulinariów. Od kultury do sportu. Pełny obraz regionu. Ciekawi goście, intrygujące tematy. Słuchasz i wiesz, co w regionie. Zaprasza Radio Impuls. Sponsorem programu Co w regionie jest Urząd Miasta Puławy.
2: Presale w Voyaz już trwa. Teraz dla klubowiczów Voyaz Premium Club dodatkowe 30% rabatu na letnią kolekcję i akcesoria. Oferta ważna tylko do 22 czerwca w salonach Voyaz i na voyaz.pl.
3: Świętuj urodziny Dr. Materac i śpij jak w najlepszym hotelu. Skorzystaj z urodzinowej promocji i zgarnij 20% rabatu na luksusowe materace Hilding, Deluxe i Curem. Odwiedź nasze salony i ciesz się doskonałym snem każdego dnia. Dr. Materac. Puławy, Zielona 14.
4: Co mówią twoje pieniądze, gdy dostajesz link do wykonania płatności?
5: O, adres taki egzotyczny.
6: Tu nas jeszcze nie było. Czemu by nie spróbować?
5: Raz się żyje, lećmy w nieznane.
4: Weź sprawy w swoje ręce i zadbaj o zdrowe finanse z mBankiem. Wejdź na mbank.pl/zdrowe finanse i poznaj rozwiązania, które pomagają się chronić przed cyberoszustami. Poczuj dumę z tego, jak dbasz o bezpieczeństwo swoich pieniędzy. To nie jest oferta. Szczegółowe informacje znajdziesz na mbank.pl/zdrowe finanse.
7: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
8: Szukasz idealnego prezentu na dzień taty? Znajdziesz go w salonach Empik. Teraz 70% rabatu na drugą tańszą książkę. Wybieraj spośród kryminałów, fantastyki, książek sportowych i wielu innych. Do tego z aplikacją Empik 50% zniżki na drugi tańszy produkt z kolekcji dzień taty. Empik.
9: Kaufland jest!
10: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku pomidory na gałązce 4,99 za kilogram. Tak, pomidory na gałązce 4,99 za kilogram. A filet z piersi polskiego kurczaka kilogram 13,99 z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
11: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
12: Widaron.
11: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
12: Widaron.
11: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
12: Widaron.
11: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
12: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
13: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
14: Szukasz stylizacji na lato? Skakuj na Allegro. Od strojów kąpielowych i sukienek po sandały i sneakersy. Monari, Crocs, Triumph, Ezotic 4F i wiele innych znajdziesz w jednym miejscu. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
15: Co masz?
16: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
15: Chips Lays. Dzięki.
16: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
15: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
16: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
17: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
18: Po reklamie.
19: Ciśnienie na Lubelszczyźnie dość stabilne, biometr jest jak najbardziej w porządku, wiatr powieje dzisiaj z północnego zachodu i północy, no i po południu rzeczywiście może być nieco silniejszy. To nie będzie jakaś przeszkoda, bowiem temperatura sięgnąć ma 26 stopni, w weekend bardzo gorąco, w sobotę 30, a w niedzielę nawet 32 stopnie mają pojawić się na termometrach, no i w niedzielę także niewykluczone, że pojawi się u nas burza.
1: Słuchasz Radia Impuls.

0: to piątkowy poranek i muzyka wybrana dla ciebie.
1: Marek, czy ty byłeś kiedyś na zlocie Marków? Hmm? Albo ilu najwięcej Marków oprócz ciebie było z tobą w tym samym miejscu?
0: Wiesz co, nie przypominam sobie takiej sytuacji. No, nie wiem, ale może kiedyś.
1: Bo wiesz, Małgorzaty będą miały swój 10. zlot w Krakowie. O. Jutro będzie tort, będą występy artystyczne, no i wybór Super Małgorzaty.
0: Gdyby był zlot twoich imienniczek, no miałabyś szansę zostać Super Eweliną.
1: No, wiem. Super.
2: Radio Impuls.
3: Reklama.
4: Wiadomo, modne wakacje tylko z Giacomo. Tylko teraz wakacyjne stylizacje, koszule, szorty i garnitury za połowę ceny. Skorzystaj z letniej wyprzedaży i weź udział w konkursie z okazji 20 urodzin Giacomo Conti. Giacomo rozdaje milion na wakacje. 100 voucherów na wakacje marzeń o wartości 10 tysięcy złotych. Czeka na ciebie w salonie w Galerii Zielonej w Puławach.
5: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
6: Od czwartku nowa oferta. Od czwartku w Kauflandzie czekolada mleczna Milka od 250 do 300 gramów. Kup jedną z Kaufland Card Extra, druga gratis, 4 na osobę. A lody Manhattan 1,4 litra, 9,99 z Kaufland Card Extra, 2 opakowania na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Jaka matka, taki synek, szlak by to. Przelałeś 7,5 klocka facetowi, którego nawet nie widziałeś na oczy? Co będzie następny, nigeryjski książę?
8: Uważaj, by nie stracić czujności, również w wakacje. Posłuchaj kryminalnego serialu Jazgot o Dębanku i dowiedz się, jak przygotować się na chwyty oszustów. Jazgot znajdziesz na najpopularniejszych platformach podcastowych.
9: Dzień coraz dłuższy, temperatura coraz wyższa, a Fiat ogłasza letnie przyspieszenie. Poznaj produkowanego w Polsce Fiata 600, miejskiego SUV-a, dostępnego od 74 900 zł, w pożyczce 0%, z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. My przyspieszamy, ty odpoczywasz. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
3: Po reklamie.
2: Słuchasz Radia Impuls.

0: 16 czerwca, mamy piątek, sprawdzamy, co wydarzyło się tego dnia lata temu.
1: W 1862 roku w Genewie wyjechał na ulicę pierwszy tramwaj konny.
0: W 1971 otwarto kołobrzeskie molo.
1: A w 1978 roku w amerykańskiej prasie ukazał się pierwszy komiksowy odcinek serii przygód kota Garfielda, Jima Davisa. No i oś wtedy się zaczęło.
2: Reklama.
3: Jedne okulary do czytania, drugie do komputera, trzecie do prowadzenia. Czas to uprościć. Przyjdź do Vision Express po okulary progresywne. Złap więcej ostrości w każdej odległości. Jedno rozwiązanie, a wiele korzyści. Teraz w Vision Express przy zakupie okularów soczewki progresywne aż do 50% taniej. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
4: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
5: Świętuj Dzień Ojca z MediaMarkt. Tylko do 23 czerwca. Z kuponem MyMediaMarkt w aplikacji 15% taniej przy zakupie minimum dwóch produktów objętych akcją. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
6: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
7: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
8: Wiadomo, że niskie ceny są

0: 6,99 za każdą sztukę przy zakupie 4 sztuk. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Oraz z okazji Dnia Ojca wszystkie bombonierki. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Biedronka.
1: Wybór autoryzowanego serwisu Skody to inwestycja na lata. Po pierwsze, zyskujesz oryginalną historię, za którą przyszły nabywca Twojej Skody będzie gotów zapłacić więcej. Po drugie, oszczędzasz dzięki programowi rabatowemu For Service dla Skód 4-letnich i starszych. Wysoka jakość i rozsądne koszty idą w parze. Poznaj więcej korzyści z serwisowania u autoryzowanych partnerów na skoda.pl i wybierz świadomie.
2: Skoda. Ruszyła wyprzedaż w TTC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj. Kupuj taniej w sklepach TTC, aplikacji i na ttc.eu. Po reklamie.
3: Na zegarach już godzina 9, a przed nami kolejne poranne wiadomości.
4: Magdalena Krawczak, zapraszam na wiadomości Radia Impuls, a na początku tego wydania ostrzegamy kierowców, którzy jadą trasą szybkiego ruchu już niedaleko Lublina. Między węzłami Lublin-Czechów i Lublin-Rudnik w Elizówce doszło do wypadku. Samochód osobowy najechał na pracownika służby drogowej. Zablokowano dwa pasy ruchu, prawy pas jezdni i jeden pas wyłączenia węzła Lublin-Rudnik. Zachowajcie ostrożność i stosujcie się do poleceń służb. Tymczasem w Puławach wykonano kolejny krok w kierunku budowy nowego dworca autobusowego. Podpisano umowę z wykonawcą prac. Szczegóły zdradza Kamil Wąsik z Puławskiego Urzędu Miasta.
5: 17 czerwca w Urzędzie Miasta Puławy prezydent Paweł Maj podpisał umowę z Kosnobuk Budownictwo SPZO z Radomia na budowę węzła przesiadkowego wraz z zagospodarowaniem terenu przy ulicy Wojska Polskiego w Puławach. Umowa opiewa na prawie 8,5 miliona złotych brutto. Wykonawca ma 8 miesięcy od dnia podpisania umowy na zrealizowanie inwestycji i to oznacza, że najprawdopodobniej już w połowie lutego przyszłego roku powinniśmy widzieć nie dworzec na wizualizacjach, ale już końcowy efekt wykonania prac budowlanych.
4: W projekcie zachowano podział na strefę ruchu autobusów i strefę oczekiwania pasażerów. Pojawi się także zieleń ławki dla podróżnych oraz pełne zaplecze sanitarne. Nowoczesny puławski dworzec ma być jednocześnie praktyczny i reprezentacyjny. Kończy się czas na zgłaszanie projektów do pierwszej edycji budżetu obywatelskiego w Zwoleniu. Jeszcze tylko w ten weekend można przemyśleć swoje pomysły, zdobyć poparcie dla nich i przygotować zgłoszenie, bo nabór kończy się w nadchodzący poniedziałek. Dzięki tym konsultacjom mieszkańcy mogą rozdysponować 100 tysięcy złotych z gminnego budżetu. Jedna osoba może zgłosić kilka projektów, ale dla każdego musi zdobyć głosy poparcia w postaci 7 podpisów na odpowiednim formularzu. Gotowe wnioski można składać przez internet albo dostarczyć osobiście do urzędu. Szczegóły i wzory dokumentów są dostępne na stronie budżetu obywatelskiego gminy Zwoleń. Coraz mniej czasu mają również ci, którzy chcieliby wziąć udział w najnowszej edycji konkursu literackiego imienia Marii Komornickiej. Kozienicki Dom Kultury zaczeka na zgłoszenia do końca czerwca, a co można przedstawić, przypomina Elwira Kozłowska, dyrektor KDK.
6: Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu 3 wiersze lub jedno krótkie opowiadanie, liczące do 3 stron formatu A4. W jednym i drugim przypadku wybór tematyki jest dowolny, a przy tym można wziąć udział w obu kategoriach. Trzeba jednak pamiętać, że nie należy zgłaszać prac wcześniej publikowanych, również tych w formie e-booków, a także nagradzanych w innych konkursach.
4: Szczegółowy regulamin konkursu literackiego znajdziecie na stronie internetowej Kozienickiego Domu Kultury. W tym wydaniu to wszystko z regionu. Czas na kraj i świat. Ewa Kwaśny i Tomasz Staniszewski.
7: Zarząd placówki odwołany. Co z odpowiedzialnością polityczną za wydarzenia, które miały miejsce w Szpitalu Południowym w Warszawie?
8: To sprawdza Kacper Wróblewski, z którym łączymy się. Kacprze, czy ktoś z Koalicji Obywatelskiej poniesie odpowiedzialność za m.in. to, że politycy tej partii mieli być przyjmowani w tym szpitalu bez kolejki?
9: W tej chwili nic na to nie wskazuje, bo członkowie partii wybrali strategię: jeśli złapił cię za rękę, to mów, że to nie twoja ręka.
10: Myślę, że nie ma sensu wiązać wbrew powszechnej opinii tego skandalu ze strukturami Platformy Obywatelskiej.
9: Usłyszałem od Jana Grabca, szefa kancelarii premiera. Innego zdania jest opozycja.
11: Ten młody milioner został milionerem dzięki temu, że upasł się na majątku publicznym tylko i wyłącznie dlatego, że miał legitymację Koalicji Obywatelskiej.
9: Uważa poseł PiSu Andrzej Śliwka. Co ciekawe, politycy KO też nie zamierzają przyznać, kto rzeczywiście korzystał ze szpitala.
12: Myślę, że ci politycy, którzy byli tam, ewentualnie, jeżeli będą chcieli udzielić takich informacji, udzielą tej informacji. To są dane szalone, niewrażliwe.
9: Tak mówi szef MSWiA Marcin Kierwiński, jednocześnie szef Koalicji Obywatelskiej w Warszawie, który, jak już zapowiadał premier, nie straci tego stanowiska.
7: Dane szalenie wrażliwe. Dawid Kacprzyk, młody lekarz, był już radny Koalicji Obywatelskiej, który w rok zarobił niemal 1 600 000 złotych i miał załatwiać politykom tej formacji korzystanie ze szpitala bez kolejek. Wczoraj oddał placówce 500 000, korygując 33 faktury. Sąd w Londynie ma wydać dziś decyzję w sprawie ekstradycji do Polski Michała Kuczmierowskiego, byłego szefa Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych.
8: Termin ostatecznego posiedzenia przesuwany był już kilkukrotnie. Na łączach Bogdan Frymorgan. Bogdanie, z czego wynikają te opóźnienia?
13: To ostatnie zarządzono na wniosek obrony, która argumentuje, że Kuczmierowski nie spełnia warunków ekstradycyjnych, ponieważ nie usłyszał w Polsce formalnych zarzutów. Nie usłyszał ich, bo wyjechał z kraju. Ponadto obrona wskazuje na niepokojący jej zdaniem stan praworządności w Polsce. Bez względu na werdykt londyńskiego sądu, obie strony zapowiadają, że zamierzają odwołać się od decyzji. To może znacznie przedłużyć procedurę, która toczy się w brytyjskim wymiarze sprawiedliwości od września ubiegłego roku. Na Michale Kuczmierowskim ciążą zarzuty polskiej prokuratury. Zarzuca mu ona udział w zorganizowanej grupie przestępczej oraz przekroczenie uprawnień i niedopełnienie obowiązków w celu osiągnięcia korzyści majątkowej.
3: Ciśnienie na Lubelszczyźnie dość stabilne, biometr jest jak najbardziej w porządku, wiatr powieje dzisiaj z północnego zachodu i północy, no i po południu rzeczywiście może być nieco silniejszy. To nie będzie jakaś przeszkoda, bowiem temperatura sięgnąć ma 26 stopni, w weekend bardzo gorąco, w sobotę 30, a w niedzielę nawet 32 stopnie mają pojawić się na termometrach, no i w niedzielę także niewykluczone, że pojawi się u nas burza.
4: W tej godzinie u nas kolorowo, to znaczy przeglądamy, kiedyś się mówiło kolorową prasę.
3: No wiadomo, o co chodzi, za chwilę zaprosimy na kawę z plotką.
4: Zostańcie z nami, Ewelina Kroczek
3: i Marek Moc.
14: Radio Impuls.

0: To jest ta pora o poranku, kiedy troszeczkę plotkujemy, no to zaczynamy.
1: Roxana Węgiel i jej mąż Kevin szykują życiową zmianę. Zamieniają centrum Warszawy na dom pod miastem, ma być spokojniej, bliżej natury, trochę wolniej niż w wielkiej stolicy. Tylko że ten spokój ma swoją cenę. Sama Roxy przyznaje, że budowa to studnia bez dna.
0: A gdzieś zupełnie obok tego świata Jeff Bezos planuje posiadłość na Florydzie za około 250 milionów dolarów. Trzy działki, tropikalne ogrody, baseny jak z kurortu, no i pewnie jeszcze miejsce na dodatkowe marzenia z kosmosu.
1: No pewnie tak. Jedni pilnują, żeby nie przekroczyć budżetu na płytki w łazience, no a inni wiadomo. Pilnują, czy zmieści się jeszcze jeden prywatny ogród.
2: Radio Impuls.
3: Reklama. Oszczędni weekend zaczynają w Auchan.
4: Od mnóstwa okazji na weekendowe zakupy, jak masło ekstra marki Auchan 50% taniej, tylko 2,45. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,98. Czy mięso mielone wieprzowe marki Auchan 500 gramów, drugi tańszy produkt gratis. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta 19-20 czerwca. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
5: Świętuj urodziny Dr. Materac i śpij jak w najlepszym hotelu. Skorzystaj z urodzinowej promocji i zgarnij 20% rabatu na luksusowe materace Hilding, Deluxe i Curem. Odwiedź nasze salony i ciesz się doskonałym snem każdego dnia. Dr. Materac. Puławy Zielona 14.
6: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroen wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroena otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroen Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie. Sprawdź modele dostępne od ręki na citroen.pl.

0: Kolekcję i glazurę wydajesz. Odkryj naszą nową kolekcję płytek. Przy zakupie za 1500 będziesz 300 zł do przodu. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Tylko teraz na eobuwie.pl. Kup minimum dwa produkty i zgarnij do minus 25% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 22 czerwca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki po eobuwie. Wie.
2: I to jest piękna gra!
3: Gwarantowane emocje na Dzień Ojca? Kup jedną z gier Lotto i zdrapki. To zawsze trafiony prezent.
2: Tak, wiedziałem!
4: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
6: Złoty interes to ja zrobiłam, wysyłając cię do Żabki.
7: Ty też idź do Żabki i kup ser żółty Hochland albo wędlinę od szwagra Krakus i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolnij swój czas.
8: Ale jesteś zadowolony.
9: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
8: Wow!
9: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
8: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
10: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa, opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
11: Po reklamie.
12: Piątek przywitał nas pogodnym niebem i dużą dawką słońca. Opadów nie będzie, a temperatura w Puławach i w Dęblinie wzrośnie do 25-26 stopni. W ciągu dnia będzie z nami umiarkowany, chwilami porywisty wiatr. To początek gorącego weekendu. Wszystko wskazuje na to, że najbliższe dni przyniosą prawdziwie wakacyjną aurę.
13: Słuchasz radia Impuls.

0: To piątkowy poranek i muzyka wybrana dla ciebie.
1: Jest gorąco. Synoptycy mają dla nas naprawdę upalne wieści. To ja mam trochę chłodniejszą informację. Otóż w Babicach koło Wadowic ma powstać stok narciarski pod dachem, na którym można jeździć przez cały rok.
0: A planowany zjazd ma mieć 650 metrów długości, co dałoby mu tytuł najdłuższej krytej trasy narciarskiej na świecie.
1: Podobno miałby pomieścić nawet 2000 narciarzy.
0: Aha, tylko żeby kolejki do kasy nie miały, nie wiem, 2 kilometrów.
2: Muzyka wybrana dla ciebie. Radio Impuls.
3: Reklama.
4: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
5: Świętuj Dzień Ojca z MediaMarkt. Tylko do 23 czerwca z kuponem MyMediaMarkt w aplikacji 15% taniej przy zakupie minimum 2 produktów objętych akcją. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
6: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w tę sobotę. Mięsne specjały. Filety z piersi polskiego kurczaka. Teraz aż 39% taniej. To tylko 14,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,80. A kawa ziarnista Karuzel. Kilogram. Teraz tylko 14,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 64,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Po reklamie.
2: Słuchasz Radia i

0: Piątkowy poranek. My czytamy, że do konkursu na nazwę nowego żaglowca szkoleniowego, który ma zastąpić Dar Młodzieży, wpłynęło ponad 3000 propozycji. No i pytanie, jaka nazwa wygra? Ciekawe, czy będzie klasycznie, czy zaskakująco?
1: Pewnie już wkrótce się dowiemy. A za chwilę dowiemy się więcej, co dzieje się wokół nas. Zapraszamy na wiadomości o 10:00. Reklama.

0: meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
2: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
3: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
4: Let's go! Świętuj Dzień Ojca z MediaMarkt. Tylko do 23 czerwca. Z kuponem MyMediaMarkt w aplikacji 15% taniej przy zakupie minimum dwóch produktów objętych akcją. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś. Łosoś atlantycki XXL, filet ze skórą, koral. Cena przed obniżką 6,99. Teraz 4,99 za 100 gramów. A z kuponem Lidl Plus. Pistacje kalifornijskie Alesto 250 gramów. Cena przed obniżką 17,49. Teraz 1 plus 1 opakowanie gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl. To się opłaca. Po reklamie.
7: Minęła już godzina 10, jest piątek, to 19 dzień czerwca. Czas na wiadomości.
8: Magdalena Krawczak, zaczynamy nowe wydanie wiadomości Radia Impuls. Jak udzielić pierwszej pomocy i nie bać się działać w sytuacji zagrożenia? Tego będzie się można nauczyć już w najbliższą sobotę podczas pierwszego krajowego treningu Akademii Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej. Uczestnicy przećwiczą podstawowe czynności ratownicze pod okiem instruktorów oraz przedstawicieli służb ratunkowych. W naszym regionie odbędzie się kilka sobotnich akcji. W Puławach, na placu przy Urzędzie Miasta między 11 a 14. W Lublinie nad Zalewem Zębożyckim między 11 a 14, w Lubartowie na terenie klasztoru braci mniejszych kapucynów między 16 a 18, w Parku Miejskim w Poniatowej między 16.30 a 18, w Czarnolesie w remizie OSP między 9 a 11.30, w Kazanowie na boisku piłkarskim przy ulicy Kościelnej między 15 a 18, w Policznie na placu OSP między 17 a 18.30 i na stadionie w Zwoleniu między 9 a 12. Natomiast mieszkańcy i goście Puław będą mogli w ten weekend przenieść się do czasów księżnej Izabeli Czartoryskiej. Dwudniowy piknik przyniesie wiele atrakcji. Będą to wspólne zabawy, koncerty czy spektakle oraz okazje, by wspominać przeszłość miasta, mówi Marcelina Lubawa z Muzeum Czartoryskich w Puławach.
9: Wielki finał naszego pikniku. Zaczynamy o 16, ale już o 15 zapraszamy na przystanek Królewska Starostwo. Odbędzie się pierwszy przejazd retro M-ką. Ilość miejsc ograniczona, a pierwszeństwo przejazdu będą miały osoby, które będą przebrane w stroje retro. Przejazd będzie z przewodnikiem, z pracownikiem muzeum, Zbigniewem Kiełbem, który będzie opowiadał o Puławach.
8: A teraz wieści dla kibiców lubelskich piłkarek ręcznych. Dagmara Nocuń ponownie zagra w barwach PGE MKS Elwold Lublin. 30-letnia skrzydłowa w ostatnich latach grała na europejskich parkietach w ligach niemieckiej, rumuńskiej i czarnogórskiej. Ma na swoim koncie także 73 występy w reprezentacji Polski. Jak ona sama komentuje powrót do Lublina, gdzie spędziła 7 lat i 5 razy sięgnęła po Mistrzostwo Polski?
10: Od zawsze to mówiłam, że ja, jeśli miałabym gdzieś kończyć karierę albo wracać z zagranicy, to właśnie chciałabym, żeby to był Lublin. Myślę, że po powrocie było to po prostu dla mnie marzenie. Wiedziałam, że jeśli chcę wrócić do Polski, a już rok temu nad tym myślałam, to wiedziałam, że może być to tylko i wyłącznie Lublin. Dla mnie jest to moje miasto, choć stąd nie pochodzę, czuję się tutaj jak w domu. Przez te 5 lat, jak mnie nie było, no dużo się działo. Myślę, że dużo też zmian personalnych, ale na pewno wszystko na plus.
8: Transfer Dagmary Nocuń to ostatnie wzmocnienie wicemistrzyni Polski przed nadchodzącym sezonem. Kontrakt z lubelskim klubem podpisała na 2 lata. Na tym kończymy na razie wiadomości z regionu. Przed nami kraj i świat. Ewa Kwaśny i Tomasz Staniszewski.
11: Maciej Lasek odwołany z funkcji pełnomocnika do spraw Centralnego Portu Komunikacyjnego.
12: Jego miejsce zajmie wiceminister infrastruktury Piotr Malepszek, mówił w porannej rozmowie minister infrastruktury Dariusz Klimczak.
11: A w warszawskim studiu prowadzący rozmowę Tomasz Tylikowski. Tomku, witamy. Jakie są powody odwołania?
13: Powody tej decyzji premiera nie zostały podane w dokumencie o odwołaniu Macieja Laska.
14: Wczoraj wieczorem przekazałem panu ministrowi Laskowi dokument podpisany przez prezesa Rady Ministrów. Tam nie ma uzasadnienia. Odwołanie. Rozmawiałem z panem Maciejem Laskiem, to jest... On nie przedstawiał żadnego uzasadnienia. Przekazał mi jedynie, że to jest na jego prośbę, to on złożył dymisję.
13: Minister Lasek miał uznać, że jego rola w projekcie dobiegła końca.
14: Pewien etap ważny budowy nowego lotniska i kolei dużych prędkości został zamknięty. Poniedziałek będzie podpisana najważniejsza z dotychczasowych umów wykonawczych, czyli fizyczne rozpoczęcie pracy budowy terminala i lotniska na budowę fundamentów pod terminal, tak zwane palowanie. To jest kluczowa sprawa.
13: Pierwsza łopata na placu budowy ma zostać wbita na przełomie sierpnia i września.
11: A propos rządowych zmian. Dotychczasowa pełnomocnik rządu do spraw programu SAFE, Magdalena Sobkowiak-Czarnecka, została właśnie wiceministrem obrony.
12: Ogłosił to wicepremier i szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz.
15: Sprawdziła się przy budowie i organizacji polskiej prezydencji. I tam się narodził program SAFE. Pierwszy raz w historii Polski. To właśnie kobieta będzie odpowiadać za wielki proces transformacji sił zbrojnych i budowę sojuszniczych relacji z innymi państwami, siły gospodarki w oparciu o przemysł zbrojeniowy. Serdeczne gratulacje.
12: Mówił, powołując nową wiceminister obrony, Władysław Kosiniak-Kamysz.
8: Dzisiaj w naszym regionie króluje słońce. Grzeje niemal bez przeszkód, dlatego temperatura w Puławach i w Zwoleniu sięgnie 26 stopni. Ochłodę przynosi nam umiarkowany wiatr, który w porywach ma 40 km na godzinę. W nocy znacząco zwolni i jutro będzie już słabszy. Natomiast temperatura będzie z każdym dniem rosła i lato zacznie się upalnie.
16: Piątkowy poranek, temperatury będą nam przypominać, że kalendarzowe i astronomiczne lato zaczyna się w niedzielę.
7: A do 11 jeszcze z wami
16: Ewelina Kroczek
7: i Marek Moc.
17: Radio Impuls.

0: To piątkowy poranek i muzyka wybrana dla ciebie.
1: No to teraz przenosimy się na chyba klimatyzowany odrobinę stadion. We wtorek 4 mundialowe mecze obejrzało z trybun ponad 281 tysięcy kibiców.
0: No, czyli poprawiono rekord z 1994 roku.
1: Tak, tak. Czytam, że średnio na każdy mecz tego mundialu przychodzi ponad 65 tysięcy kibiców. Wyobrażasz sobie?
0: A ty się dziwiłaś, że szwedzcy piłkarze sprowadzili specjalnie na mundial swojego fryzjera.
1: No nie, nie. Ja już teraz ich rozumiem. Naprawdę. Też bym tak zrobił. Muzyka wybrana
2: dla ciebie. Radio Impuls.
3: Reklama.
4: Rym, muzyka, ruch i angielski, na który chce się wracać. To Early Stage. Szkoła angielskiego dla dzieci i młodzieży z innej bajki. Tu nie ma nudy. Pstryk i już rozmawiamy po angielsku. Od pierwszych słówek aż po egzaminy Cambridge i maturę. Szkoły Early Stage w Puławach przy Leśnej 27 i Sikorskiego 1A. Zadzwoń 3833843. Zapisy trwają, miejsca znikają.
5: Świętuj urodziny Dr. Materac i śpij jak w najlepszym hotelu. Skorzystaj z urodzinowej promocji i zgarnij 20% rabatu na luksusowe materace Hilding, Deluxe i Curem. Odwiedź nasze salony i ciesz się doskonałym snem każdego dnia. Dr. Materac. Puławy, Zielona 14.
6: Przeżyj piękną wakacyjną przygodę w naturze z historią w tle. Dwór Osmolice zaprasza na emocjonujące spływy kajakowe malowniczą rzeką Wieprz. Dla absolutnych amatorów i zaprawionych wioślarzy z finałem przy kiełbasce z ogniska lub specjałach dworskiej restauracji. Przeżyj piękną przygodę w zabytkowym dworze Osmolice, kameralnym kompleksie wypoczynkowym nad rzeką Wieprz. Więcej na dworosmolice.pl.
7: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
8: Złoty interes to ja zrobiłam, wysyłając cię do Żabki.
9: Ty też idź do Żabki i kup napój mleczny Müller Milch albo jogurt pitny Skyr Piątnica i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolnij swój czas.
10: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
11: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
12: Mama była smutna i zmęczona.
10: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
13: Zdrowit. O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
14: Czy można powtórzyć pytanie?
13: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
14: Tak.
13: Brawo!
15: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
16: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
17: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś. Wszystkie konserwy rybne Nixi 170 gramów, 2 opakowania plus 1 za grosz. A z kuponem Lidl Plus schab wieprzowy bez kości rzeźnik. Cena przed obniżką 16,95. Teraz tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
18: Lidl. To się opłaca.
19: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
20: Widaron.
19: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
20: Widaron.
19: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
20: Widaron.
19: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
20: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
21: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
22: Po reklamie.
1: Dzisiaj pogoda dopisze pod każdym względem. W naszym regionie jest dużo słońca, mamy niewielkie zachmurzenie, a synoptycy nie zapowiadają ani kropli deszczu. Temperatura w Puławach i w Kazimierzu Dolnym wzrośnie do 26 stopni Celsjusza, a chłodzeniem zajmuje się porywisty wiatr. To jednak dopiero rozgrzewka przed tym, co czeka nas w weekend. W niedzielę ma do nas dotrzeć upał.
2: Słuchasz Radia Impuls.

0: Tak wam pięknie gramy w piątkowy poranek.
1: A teraz coś dla tych, którzy zawsze zapominają zabrać wodę na wycieczkę.
0: Naukowcy z Uniwersytetu w Teksasie stworzyli specjalną tkaninę, która potrafi wyłapywać parę wodną z powietrza i zmieniać ją w wodę pitną.
1: Czyli co, zakładasz kurtkę i dosłownie nosisz przy sobie źródło wody. Ja to sobie tak wyobrażam.
0: No taki wynalazek może pomóc turystom, biwakowiczom, ale też ratownikom, żołnierzom czy rolnikom. A to dopiero początek, bo w planach są jeszcze plecaki, namioty produkujące wodę.
1: Czyli mówię, skocz po wodę, a ty przychodzisz w kurtce.
0: No, mniej więcej tak, w wielkim skrócie.

0: Reklama. Oszczędni weekend zaczynają w Auchan. Od mnóstwa okazji na weekendowe zakupy, jak masło ekstra marki Auchan 50% taniej, tylko 2,45. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,98. Czy mięso mielone wieprzowe marki Auchan 500 gramów, drugi tańszy produkt gratis. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta 19-20 czerwca. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
1: Castorama. Teoria
2: i praktyka.
1: W teorii przydałoby się

0: korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
1: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 22 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
2: Co mówią twoje pieniądze, gdy dostajesz link do wykonania płatności?
3: O, adres taki egzotyczny.
4: Tu nas jeszcze nie było. Czemu by nie spróbować?
3: Rację żyje, lećmy w nieznane.
2: Weź sprawy w swoje ręce i zadbaj o zdrowe finanse z mBankiem. Wejdź na mbank.pl/zdrowe.

0: korzyści z serwisowania u autoryzowanych partnerów na skoda.pl i wybierz świadomie.
1: Skoda. Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
2: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
3: Gotowi na zmiany w domu i ogrodzie? Trwa letnia wyprzedaż mebli i dodatków w Black Red White. Rabaty do 60% i raty 0%. Tylko do 28 czerwca. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Zapraszamy do salonów i na brw.pl.
4: Szukasz idealnego prezentu na dzień taty? Znajdziesz go w salonach Empik. Teraz 70% rabatu na drugą, tańszą książkę. Wybieraj spośród kryminałów, fantastyki, książek sportowych i wielu innych. Do tego do 25% zniżki na wybrane zestawy Lego z aplikacją Empik. W tym m.in. serię Speed Champions i Technik. Empik.
5: Ruszyła wyprzedaż w TTC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj, kupuj taniej w sklepach TTC, aplikacji i na ttc.eu.
6: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 280 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato. Po reklamie.
7: Słuchasz Radia Impuls.

0: 19 dzień czerwca w kalendarzu, mamy piątek, o tej porze przypominamy, kto dzisiaj świętuje, tak dziś dzień kota Garfielda, więc wiadomo, jeśli nie udało wam się dzisiaj, to zaplanujcie na jutro. Więcej spania, słodkiego lenistwa, dobrego jedzenia, takie plany. Takich planów wam życzymy.
1: Tak? Oczywiście i dzisiejszym solenizantom również na liście Romuald, Gerwazy, Protazy, Michalina, Julianna, Romualda, Bonifacy, Otto, Odon, Bożysław i Gaudenty.
2: Reklama. Co w regionie w Radiu Impuls. W każdą niedzielę od 8 do 13. Od historii do kulinariów. Od kultury do sportu. Pełny obraz regionu. Ciekawi goście, intrygujące tematy. Słuchasz i wiesz, co w regionie. Zaprasza Radio Impuls. Sponsorem programu Co w regionie jest Urząd Miasta Puławy.
3: Money, money, money!
4: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
3: Wygrałam w Cherry Money.
4: Cherry Money?
3: Nowy Ekspres Los.
4: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
5: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroën wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroëna otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroën Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie. Sprawdź modele dostępne od ręki na citroen.pl.
6: Citroën.
7: Od czwartku nowa oferta. Od czwartku w Kauflandzie kawa mielona Jakobs Krynung, opakowanie 500 gramów, 26,99 z Kaufland Card Extra, 6 na osobę. A wszystkie artykuły Nivea, kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis, 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie.
9: Jaka matka, taki synek, szlak by to. Przelałeś 7,5 klocka facetowi, którego nawet nie widziałeś na oczy? I co będzie następny, nigeryjski książę?
10: Uważaj, by nie stracić czujności, również w wakacje. Posłuchaj kryminalnego serialu Jazgot o Dembanku i dowiedz się, jak przygotować się na chwyty oszustów. Jazgot znajdziesz na najpopularniejszych platformach podcastowych.
11: Po reklamie.
1: Na zegarach już godzina 11, to piątkowe przedpołudnie, czas na wiadomości.
12: Magdalena Krawczak, zapraszam na wiadomości Radia Impuls. Lubelska drogówka przeprowadziła akcję Stop Drift wymierzoną w kierowców urządzających niebezpieczne popisy na drogach. Działania były odpowiedzią na skargi mieszkańców dotyczące wieczornego hałasu. Policjanci skontrolowali ponad 60 pojazdów i ujawnili blisko 80 wykroczeń. Najczęściej kierowcy przekraczali dozwoloną prędkość. Mandaty otrzymały 64 osoby. Mundurowi zatrzymali także nietrzeźwych kierowców oraz prawa jazdy i dowody rejestracyjne. Policja przypomina, że za drift na drogach publicznych grozi co najmniej 1,5 tysiąca złotych mandatu i nawet 15 punktów karnych. A teraz przypominamy o zagrożeniu, które może czyhać w plenerze i jest wyjątkowo groźne podczas gorących dni. Na łąkach, poboczach dróg i nieużytkach można natknąć się na barszcz sosnowskiego. To groźna roślina, której należy unikać. A jak ją rozpoznać, wyjaśnia Weronika Szydłowska.
13: Barszcz sosnowskiego to wysoka roślina, sięgająca nawet kilku metrów z grubą, bruzdowaną łodygą i dużymi pierzastymi liśćmi. Łatwo pomylić ją z dzikim koperkiem, ale jest znacznie większa i zdecydowanie bardziej niebezpieczna. Kontakt z jej sokami, szczególnie w słoneczne dni, może prowadzić do bolesnych oparzeń, pęcherzy i trudno gojących się ran. Eksperci apelują, żeby nie dotykać barszczu sosnowskiego i nie usuwać go samodzielnie. W razie kontaktu trzeba unikać słońca i przemyć skórę wodą, a przy objawach zgłosić się do lekarza.
12: Zauważając barszcz sosnowskiego, trzeba szybko zgłosić to służbom, straży miejskiej albo lokalnym władzom. Lokalizację można też nanieść na wirtualną mapę na stronie mapabarszcz.edu.pl. A przed nami noc świętojańska, czas, kiedy w lokalnych lasach poszukuje się legendarnego kwiatu paproci. Imprezy plenerowe odbędą się w wielu zakątkach naszego regionu. Puszczenie wianków na wodę odbędzie się także nad Jeziorem Kozienickim. I jakie jeszcze atrakcje czekają uczestników, mówi Elwira Kozłowska, dyrektor Kozienickiego Domu Kultury.
6: Przed nami jedno z najpiękniejszych świąt słowiańskich. Jak co roku Koziński Dom Kultury zadbał o szereg atrakcji dla całych rodzin. Nie zabraknie klimatycznej muzyki i widowiskowego pokazu ognia. Dla naszych mieszkańców przygotowaliśmy wyjątkowy koncert, a specjalnie dla nich wystąpi kapela Hanki Wójciak. Zespół tworzy i gra muzykę z pogranicza etno, world music i piosenki autorskiej. Występują na scenach całego kraju od przeszło 15 lat. W ich kompozycjach słychać polskie motywy ludowe, połamane rytmy, biały śpiew oraz wokalne improwizacje w rejestrze gwizdkowym.
12: A finałem będzie pokaz w wykonaniu Teatru Ognia Bohema. Artyści zaprezentują spektakl pod tytułem Noc Kupały z wykorzystaniem ognia i pirotechniki. Sobotnie wydarzenie odbędzie się na terenie Ośrodka Rekreacji i Turystyki w Kozienicach, początek o godzinie 20. Region na razie za nami, pora na kraj i świat. Ewa Kwaśny i Tomasz Staniszewski.
14: Sejm przed południem upamiętnił bohaterów poznańskiego czerwca w 70. rocznicę wybuchu strajku.
15: Uchwalił ustawę o podatku od nadzwyczajnych zysków firm paliwowych.
14: A za chwilę posłowie podjąć mają decyzję, czy przyjąć ustawę umożliwiającą zbieranie informacji o zarobkach medyków. W sejmowym studiu nasz reporter Kacper Wróblewski.
16: Jestem.
14: Witamy, Kacper. Czy ustawę posłowie przyjmą ponad politycznymi podziałami?
16: Wszystko na to wskazuje, bo politycy Prawa i Sprawiedliwości przed wejściem na salę plenarną mówili mi, że będą głosować za przyjęciem rządowego projektu. Jednak jak powiedziałam, i była minister zdrowia Katarzyna Sójka z PiS, te przepisy są niewystarczające.
17: Ewentualną zmianą, o której dzisiaj powinniśmy mówić, to chociażby takie może tachografy dla lekarzy, czyli informacja w systemie, który lekarz jest w jakim miejscu.
16: Musimy zmieniać ten niesprawny system, podkreślają politycy koalicji rządzącej.
18: To należy uporządkować. To jest problem, który dotyka od wielu, wielu lat, ale to nie jest problem danego czy innego lekarza konkretnie. To jest problem systemowy.
16: Usłyszałem od posła Centrum, członka Komisji Zdrowia Norberta Pietrykowskiego. Sejmu Kacper Wróblewski.
15: A jakie mogą być praktyczne konsekwencje tej ustawy?
14: Ministerstwo Zdrowia chce w czasie wakacji rozpocząć ogólnopolski przegląd zarobków lekarzy. Dowiedział się Michał Dobrołowicz.
15: Michał razem z nami w tym. Michale, jak ma wyglądać ten przegląd zarobków?
19: To ma być sprawdzenie, ilu medyków w Polsce zarabia miesięcznie, na przykład ponad 100 tysięcy złotych. Według aktualnych danych takich osób jest ponad 500, jednak te informacje teraz dotyczą tylko pracy w jednej placówce. A co dzieje się, gdy lekarz pracuje w kilku szpitalach? To są częste sytuacje, to właśnie mają pokazać dane zebrane na podstawie numerów PESEL. Tak to opisuje rzeczniczka resortu zdrowia Anna Hosz-Sendrowska.
20: To chodzi absolutnie o to, żebyśmy mieli pełną wiedzę na temat tego, jak w Polsce zarabiają lekarze na różnych umowach.
19: Żeby jednak ten przegląd zarobków mógł ruszyć, nową ustawę będzie musiał podpisać prezydent. Jak ustaliłem w planie, są teraz rozmowy rządu z doradcami prezydenta Karola Nawrockiego i próby stworzenia kolejnego ponadpolitycznego porozumienia w sprawie wynagrodzeń medyków.
12: Bardzo pogodny piątek w naszym regionie. Na niebie niewiele chmur, nie ma ryzyka opadów, a słońce przygrzewa coraz mocniej. Termometry w Puławach i w Kurowie pokażą dziś do 26 stopni. Umiarkowany, chwilami porywisty wiatr będzie nieco łagodzić to odczucie ciepła, a może mieć dziś w porywach 40 km na godzinę. Czekamy na astronomiczne i kalendarzowe lato, ale pogoda już dziś prawdziwie letnia.
0: Piątkowe przedpołudnie, dzień leniwych spacerów, więc idziemy z Markiem leniwym spacerem w kierunku weekendu.
1: No między innymi też z powodu temperatury.
0: Dziękujemy za dziś, Ewelina Kraczek
1: i Marek Moc.
0: I do usłyszenia. Do poniedziałku.
2: Radio Impuls.

0: Radio Impuls.
1: Reklama. Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
2: Złoty interes to ja zrobiłam, wysyłając cię do Żabki.
3: Ty też idź do Żabki i kup ser żółty Hochland albo wędlinę od szwagra Krakus i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolnij swój czas.
4: Puławy ruszają po zwycięstwo. Przez cały czerwiec walczymy o tytuł rowerowej stolicy Polski. Nie czekaj, pobierz aplikację Aktywne Miasta, wybierz Puławy i kręć kilometry dla naszego miasta. Szczegóły znajdziesz na miejskich stronach i profilu Facebook. Puławy, rowerowa stolica Polski. Dołącz do gry.
5: Presale w Voyaz już trwa. Teraz dla klubowiczów Voyaz Premium Club dodatkowe 30% rabatu na letnią kolekcję i akcesoria. Oferta ważna tylko do 22 czerwca w salonach Voyaz i na voyaz.pl.
6: Świętuj urodziny Dr. Materac i śpij jak w najlepszym hotelu. Skorzystaj z urodzinowej promocji i zgarnij 20% rabatu na luksusowe materace Hilding, Deluxe i Curem. Odwiedź nasze salony i ciesz się doskonałym snem każdego dnia. Dr. Materac. Puławy Zielona 14.
7: Auto w AAA Auto sprzedać warto, bo tylko u nas zrobisz to w jeden dzień i dostaniesz najlepszą ofertę za twoje auto. Przyjedziemy, wycenimy, zapłacimy. Wejdź na aaaauto.pl i umów się z nami na wycenę twojego samochodu. Przyjedziemy we wskazane miejsce, wycenimy od ręki i zapłacimy więcej niż konkurencyjne oferty skupu. Jeśli auto sprzedajesz, to w AAA Auto najlepsze oferty dostajesz. Wyceń bezpłatnie na aaaauto.pl lub zadzwoń na 800 033 000.
8: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę?
9: Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
10: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
11: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
12: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od czwartku do soboty. Jaja z chowościółkowego Moja Kurka rozmiar M 30 sztuk 20,99 za opakowanie. Oraz karkówka wieprzowa bez kości pakowana próżniowo Kraina Mięs 9,99 za kilogram. A do tego z lady tradycyjnej świeża ćwiartka tylna kurczaka 5,99 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
13: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
1: Po reklamie.
14: Dzisiaj aura zdecydowanie sprzyja spacerom i wypoczynkowi na świeżym powietrzu. Przed nami gorące popołudnie z temperaturą do 26 stopni w Puławach i w Janowcu. A to już fala letniego ciepła. Za chwilę rusza nowa pora roku i przywita się z nami nie tylko gorąco, ale nawet upalnie. W niedzielę w naszym regionie ma być ponad 30 stopni.
0: Słuchasz Radia Impuls.

0: Radio Impuls.
1: Reklama.
2: Wiadomo, modne wakacje tylko z Giacomo. Tylko teraz wakacyjne stylizacje, koszule, shorty i garnitury za połowę ceny. Skorzystaj z letniej wyprzedaży i weź udział w konkursie z okazji 20 urodzin Giacomo Conti. Giacomo rozdaje milion na wakacje. 100 voucherów na wakacje marzeń o wartości 10 tysięcy złotych. Czeka na Ciebie w salonie w Galerii Zielonej w Puławach.
3: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam

0: Pomidory malinowe Luzem. Cena przed obniżką 12,99. Teraz 5,99, a z kuponem Lidl Plus jeszcze taniej. 4,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Ale jesteś zadowolony.
3: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
2: Aha.
3: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
2: Wow.
3: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
2: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
4: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
5: Po reklamie.
6: Słuchasz Radio.

0: Reklama. Kochacie sport? My też. W Galerii Zielona mamy topowe marki 4F, Martes Sport, Sizer, Olimp Odżywki oraz Klub Fitness City Fit. A jeśli kochasz dwa rowerowe kółka, czas na wyzwanie. Dołącz do akcji Rowerowy Mistrz. Ściągnij aplikację Aktywne Miasta. Kręć dla Puław. Do wygrania rower Gravel Cross oraz iPad. Galeria Zielona na sportową.
1: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
2: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.

0: w zależności od sklepu. Biedronka.
1: Po reklamie.
2: Właśnie minęło południe. Zapraszamy w Radio Impuls na najnowsze wiadomości z kraju i ze świata.
3: Ten weekend do naszego regionu dotrą upały. W tym wydaniu wiadomości Radia Impuls podpowiemy, jak chronić się przed taką pogodą. Magdalena Krawczak, zapraszam. Na nadchodzącą niedzielę IMGW prognozuje upały drugiego stopnia dla całego naszego regionu. Lokalnie temperatura ma przekroczyć 30 stopni. W takiej sytuacji trzeba pamiętać o swoim bezpieczeństwie. Przypomina Jolanta Gil z Puławskiego Sanepidu.
4: Najsilniej promieniowanie działa w godzinach między 10 i 16, więc w tych godzinach jest największe natężenie światła i najlepiej unikać przebywania na słońcu, szczególnie jeżeli mówimy tutaj o osobach starszych czy dzieciach. Osoby starsze w ogromne upały lepiej w ogóle, żeby mogły pozostać w domu. Należy pamiętać, żeby dzieci nie pozostawiać w samochodach. Samochód bardzo szybko się nagrzewa. Temperatura może osiągnąć nawet 50-60 stopni.
3: Podczas upałów trzeba szukać cienia i pić bardzo dużo wody. Do końca rywalizacji o puchar rowerowej stolicy Polski zostały niecałe 2 tygodnie, a Puławy nadal trzymają wysokie tempo. Już jutro mieszkańcy będą mieli okazję, by poprawić aktualny wynik podczas rodzinnego rajdu Rowerowy Mistrz, mówi Natasza Wysocka, dyrektor jednej z puławskich galerii handlowych.
5: Jeśli ktoś miałby ochotę przejechać się środkiem ulicy przez Puławy, głównym skrzyżowaniem, no to zapraszam 20 czerwca o godzinie 12 mamy zbiórkę i pod eskortą policji będziemy jechać przez miasto, zrobimy sobie taką pętelkę po mieście i zaczynamy spod Galerii Zielona i kończymy również pod galerią. I przed powrotem i po powrocie zorganizowaliśmy również mały poczęstunek, tutaj będzie koło gospodyń wiejskich, gdzie będzie można nabyć, nie wiem, kanapkę z twarożkiem ze szczypiorkiem, wypić lemoniadę przygotowaną przez panie z koła gospodyń wiejskich Polanki.
3: Osoby, które wezmą udział w rajdzie, mogą włączyć się także do konkursu. Do wygrania są nagrody rzeczowe, między innymi rower. Szczegóły udostępniają organizatorzy sobotniego wydarzenia Rowerowy Mistrz. A już w najbliższą niedzielę dziedziniec Pałacu Czartoryskich w Puławach wypełni się muzyką, mówi Zbigniew Śliwiński, dyrektor Puławskiego Ośrodka Kultury.
6: Puławski Festiwal Muzyczny Puła Wave, szanowni państwo, to przede wszystkim scena dla lokalnych muzycznych talentów, zarówno tych rozpoznawalnych, jak i dopiero zdobywających publiczność. Szanowni państwo, poprzez ten festiwal dajemy możliwość prezentacji twórczości w profesjonalnych warunkach koncertowych, przed szeroką publicznością i chcemy podkreślać znaczenie muzyki jako ważnego elementu lokalnej tożsamości kulturalnej.
3: Wydarzenie rozpocznie się o godzinie 16 występem Puławskiej Orkiestry Dętej. Później na scenie wystąpią Nikodem i Piotr Paśniccy, Ozaja czy Kacper Gołda. Wstęp będzie wolny. W tym wydaniu to już wszystko z regionu, a teraz doniesienia z kraju i zagranicy sprawdzi Tomasz Staniszewski.
7: Młody niedźwiedź w centrum miasta zaniepokoił tej nocy mieszkańców Przemyśla. Zwierzę spacerowało ulicami przez kilka godzin. Informacje w tej sprawie zbierała Dominik Smaga. Dominiku, są ostrzeżenia, by zachować uwagę. Co z niedźwiedziem? On wciąż może być w mieście?
8: Już nie. Udało się go przepłoszyć do lasu i do Przemyśla. Jak dotąd nie wrócił. Zwierzę było widziane po raz pierwszy około 22 w rejonie Placu Unii Brzeskiej. To młody niedźwiedź, który był zestresowany otoczeniem, szedł przez miasto. Policja eskortowała zwierzę, nie dopuszczając do kontaktu z ludźmi, a zarazem nakierowując je tak, by szło do lasu. To udało się około 2 w nocy. Władze miasta z niedźwiedziem w herbie nie zamierzają wnioskować o odstrzał. Apelują do mieszkańców, aby w razie zauważenia niedźwiedzia nie działali na własną rękę, tylko dzwonili pod 112.
7: Policyjni negocjatorzy w Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu, jak dowiedział się nasz reporter, do policji wpłynęło zgłoszenie o włamaniu do tej instytucji. Po przyjeździe funkcjonariuszy ustalili, że do budynku szybem wentylacyjnym dostał się uzbrojony w nóż mężczyzna. Ten intruz chce rozmawiać tylko z dowodzącym akcją. Sejm, jak zapowiadaliśmy przed godziną, uchwalił ustawę o powiązaniu informacji o wynagrodzeniach lekarzy z numerem PESEL. A czy ordynatorzy i kierownicy oddziałów szpitalnych będą musieli zdecydować, czy pracują w państwowym szpitalu, czy też prywatnie? W koalicji rządzącej wstępna zgoda na częściowe wprowadzenie zakazu łączenia praktyki publicznej z prywatną. To jest pokłosie afery w warszawskim Szpitalu Południowym. Więcej o tej sprawie wie Krzysztof Berenda.
1: Witam, dzień dobry.
7: Krzysztofie, po co takie ograniczenia?
1: Chodzi o wyeliminowanie patologii polegającej na tym, że jak pacjent potrzebuje dostać się do szpitala na NFZ, to najpierw patrzy, gdzie ordynator albo kierownik ma prywatny gabinet, tam idzie, płaci za wizytę i prosi o umieszczenie w państwowym szpitalu. Niestety czasem tak to działa, a zawsze pacjenci myślą, że tak to działa. No i stąd pomysł na ograniczenie tego. On został zgłoszony przedwczoraj przez lidera Lewicy, marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego, który chciał nawet całkowitego zakazu łączenia przez wszystkich lekarzy praktyki prywatnej z publiczną.
9: Stawiam to jasno, twardo i precyzyjnie.
1: Ale na taki całkowity zakaz zgody jeszcze nie ma, bo rząd boi się, że po prostu mogłoby przez to zabraknąć lekarzy w państwowych szpitalach, bo poszliby na prywatne.
2: Duszno może być do końca dnia, 28 stopni Celsjusza maksymalnie powinny wskazywać termometry, no ale zachmurzenie będzie raczej duże, no i to może sprawiać takie właśnie wrażenie, o którym powiedziałem na wstępie. Jutro w ciągu dnia pogodne niebo, sporo słońca, no i na termometrach nawet 32 stopnie Celsjusza. Romuald Gerwazy i Protazy to dzisiejsi nasi solenizanci, oczywiście urodzeni 19 czerwca także, bowiem to 19 czerwca i piątek. No i piątkowe popołudnie, czas zacząć. Łukasz Tymków, dzień dobry.

0: No to mamy piątek, piątunio, jak to woli jeszcze piątolonto, można powiedzieć. No rozpoczyna się też bardzo bogaty weekend w całym regionie, jeśli chodzi o imprezę, a to wszystko dlatego, że są słynne wianki z noc sobótkowa, czy jak to woli świętojańska. W Kozienicach na przykład planowane są gry plenerowe, pokazy tańca z ogniem i puszczanie wianków na wodę. To wszystko nad jeziorem kozienickim. Będzie spektakl pod tytułem Noc Kupały. Nie zabraknie też płonącej scenografii i furii iskier. I to wszystko już jutro w Ośrodku Rekreacji i Turystyki w Kozienicach. Początek o 20:00.
1: Radio Impuls.
2: Reklama.
3: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
4: Jedne okulary do czytania, drugie do komputera, trzecie do prowadzenia. Czas to uprościć. Przyjdź do Vision Express po okulary progresywne. Złap więcej ostrości w każdej odległości. Jedno rozwiązanie, a wiele korzyści. Teraz w Vision Express przy zakupie okularów soczewki progresywne aż do 50% taniej. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
5: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
6: Dyskontowe asy w Netto. Teraz arbuz luz tylko 2,49 za 1 kg, aż 72% taniej. A kiełbasa śląska Grillhouse z Sokołów jedynie 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
2: Po reklamie.
0: Rozpoczynamy w Puławach i w Lublinie bardzo gorący weekend. Upalny wręcz. Dziś 28 stopni Celsjusza, no ale do końca dnia raczej niewiele przejaśnień. Nocą niebo powinno zacząć czyścić się z chmur, no i jutro, jak przewidują synoptycy, powinno być błękitne niebo. Sporo słońca sprawi, że jutro na termometrach będą nawet 32 stopnie Celsjusza.
1: Słuchasz Radia Impuls.

to Kacej w takim trochę niespiesznym tempie, no ale jeżeli chcecie wcześniej zacząć weekend, to ja bym podkręcił trochę obroty. Już za chwilę będzie ku temu okazja, a pomoże nam w tym La Bouche. Muzyka wybrana dla ciebie. Radio Impuls.

0: Kalendarzowe lato w poniedziałek, ale to w pogodzie już się pojawiło i to zdecydowanie. Przed nami upalny weekend, a miłośnicy siatkówki plażowej będą mogli rozpocząć wakacyjny sezon sportowych zmagań w Puławach, bo już w najbliższą niedzielę na boiskach przy Marinie Puławy odbędzie się pierwszy w tym roku turniej tej dyscypliny. Będzie można rywalizować w dwóch kategoriach, do 18 roku życia i w kategorii Open. Jeśli chcecie ze swoimi znajomymi wziąć udział w tym turnieju, to koniecznie trzeba zgłosić swój udział telefonicznie albo też bezpośrednio przed rozpoczęciem turnieju, a ten ma zacząć się o 10 w niedzielę.
1: Muzyka wybrana dla ciebie. Radio Impuls.
2: Reklama.
3: Jesteś super i znasz swój biznes, a gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe.

0: przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Dłomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
1: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład Lipton Ice Tea, różne smaki w nowej cenie regularnej 5,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 6,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji, w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Wybór autoryzowanego serwisu Skody to inwestycja na lata. Po pierwsze, zyskujesz oryginalną historię, za którą przyszły nabywca Twojej Skody będzie gotów zapłacić więcej. Po drugie, oszczędzasz dzięki programowi rabatowemu For Service dla Skód 4-letnich i starszych. Wysoka jakość i rozsądne koszty idą w parze. Poznaj więcej korzyści z serwisowania u autoryzowanych partnerów na skoda.pl i wybierz świadomie.
4: Skoda. Ruszyła wyprzedaż w TTC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj. Kupuj taniej w sklepach TTC, aplikacji i na ttc.eu. Po reklamie.
5: Słuchasz Radia Impuls.
6: Freeze, I'm my baker. Put your hands in the air. Give me all your money.
7: This is the story of my baker. Me.

0: to kończy pracę o 14, to ma jeszcze nieco ponad godzinę do rozpoczęcia weekendu. Tymczasem dosłownie chwila dzieli nas od momentu rozpoczęcia najnowszych wiadomości, na które zapraszam.
1: Reklama.
2: Świętuj urodziny Dr. Materac i śpi jak w najlepszym hotelu. Skorzystaj z urodzinowej promocji i zgarnij 20% rabatu na luksusowe materace Hilding, Deluxe i Curem. Odwiedź nasze salony i ciesz się doskonałym snem każdego dnia. Dr. Materac. Puławy Zielona 14.
3: Tu Ania. Jestem na wakacjach życia. Aby nagrać wiadomość, wciśnij 1, a żeby jak ja zrealizować marzenia...
4: Odwiedź najbliższą placówkę Banku Pocztowego. Zadzwoń lub wejdź na pocztowy.pl i sprawdź, jak możemy Ci pomóc. Bank Pocztowy. Im prościej, tym lepiej.
3: No to pa!
5: Odpaliliśmy letnią wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. Upoluj ubrania dla całej rodziny, akcesoria do domu i wiele, wiele więcej. Skorzystaj z letniej wyprzedaży już teraz. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
6: To pewne, niskie ceny są.

0: Śląskie Kraina Wędlin. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 4 opakowania, maksymalnie 2 za złotówkę na kartę. Biedronka.
1: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
2: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
3: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
4: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 280 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato. Po reklamie.
5: Pierwsza po południu, albo jak kto woli 13. Czas na wiadomości.
6: Magdalena Krawczak, zapraszam na popołudniowe wydanie wiadomości Radia Impuls. Jak sprawdzić oddech, wezwać pomoc, wykonać resuscytację krążeniowo-oddechową i użyć defibrylatora? Tego będzie się można nauczyć już w najbliższą sobotę podczas pierwszego krajowego treningu Akademii Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej. Uczestnicy przećwiczą podstawowe czynności ratownicze pod okiem instruktorów oraz przedstawicieli służb ratunkowych. W naszym regionie odbędzie się kilka sobotnich akcji. W Puławach, na placu przy Urzędzie Miasta między 11 a 14, w Lublinie nad Zalewem Zębożyckim między 11 a 14, w Lubartowie na terenie klasztoru braci mniejszych kapucynów między 16 a 18, w Parku Miejskim w Poniatowej między 16.30 a 18, w Czarnolesie w remizie OSP między 9 a 11.30, w Kazanowie na boisku piłkarskim przy ulicy Kościelnej między 15 a 18, w Policznie na placu OSP między 17 a 18.30 i na stadionie w Zwoleniu między 9 a 12. A teraz zmieniamy temat. Bezdomność zwierząt to problem, z którym od lat mierzą się samorządy i organizacje prozwierzęce. Schroniska wciąż przyjmują kolejne psy i koty, a liczba porzuceń nie maleje. O sytuacji w puławskim schronisku mówi Edyta Sobala.
7: No, nasza sytuacja jest dosyć specyficzna ze względu na to, że zmniejszyliśmy ilość zwierzaków, które możemy przyjąć, ze względu na to, że zwiększyliśmy powierzchnię boksów, czym zmniejszyliśmy ilość tych boksów i zmniejszyliśmy zakres przyjmowania zwierząt. W tej chwili do naszego schroniska trafiają zwierzęta z terenu miasta Puławy i z terenu gminy Puławy, więc trafia ich zdecydowanie mniej niż w poprzednich latach, natomiast nadal te zwierzaki do nas trafiają. Często to są zwierzęta starsze, zwierzęta chore. Najczęściej nie znamy ich przeszłości, ale też w ostatnim czasie często trafiają się zwierzaki, które miały właścicieli, ale ci właściciele nie chcą się nimi dalej zajmować.
6: Dodajmy, że puławskie schronisko przyjmuje pomoc rzeczową, a psy można wyprowadzać na spacery. Na koniec duża zmiana w motorze Lublin. Klub poinformował, że trenerem pierwszej drużyny nie będzie już Mateusz Stolarski. Jego miejsce zajmie Mariusz Misiura, który w poprzednim sezonie prowadził Wisłę Płock. Stolarski był związany z motorem od 2022 roku i jako pierwszy trener wywalczył z zespołem awans do Ekstraklasy po 32 latach przerwy. Kontrakt nowego szkoleniowca będzie ważny do końca czerwca 2029 roku. Misiura ma na swoim koncie m.in. awans z Wisłą Płock do najwyższej klasy rozgrywkowej. Do Lublina przychodzi wraz ze swoim sztabem szkoleniowym. Region na razie za nami. Pora na kraj i świat. Anna Wachowska.
8: napad na kantor w centrum Łodzi. Sprawca uciekł. Przed 9:00 do punktu przy ulicy Piotrkowskiej wszedł ciemnoskóry mężczyzna, który grożąc pracownicy przedmiotem przypominającym pistolet, zażądał wydania pieniędzy. Ukradł ponad 200 tysięcy złotych. Na linii Agnieszka Wyderka. Co teraz dzieje się na miejscu?
9: W kantorze przy ulicy Piotrkowskiej nadal pracują policjanci pod nadzorem prokuratury rejonowej Łódź Śródmieście. Zabezpieczono już przedmiot, którym napastnik groził 32-letniej pracownicy kantoru. Usłyszałam od Kamili Sowińskiej z Komendy Miejskiej Policji w Łodzi. Na razie nie wiadomo, czy była to broń palna. Policja prowadzi intensywne poszukiwania sprawcy, ale jeszcze nie podaje rysopisu napastnika.
8: Urządzenia GPS wykryte na wagonie towarowym w Poznaniu. Postępowanie w sprawie wszczęła poznańska policja. O znalezisku powiadomiono Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Krzysztof Zasada przynosi te informacje. Kto znalazł ten sprzęt elektroniczny?
10: To był pracownik PKP Cargo. Czujnik GPS zauważył na wagonie typu węglarka. Ustalono, że ten wagon był w remoncie w punkcie utrzymania taboru w Poznaniu od lutego 2026 roku. Wcześniej w składzie pociągu towarowego w sierpniu zeszłego roku wyjeżdżał na Białoruś, w grudniu na Ukrainę. Po odnalezieniu nadajnika na miejsce przyjechali policjanci, wśród nich był technik kryminalistyki, a także sprowadzono specjalnie przeszkolonego psa, który zbadał znalezisko pod kątem materiałów wybuchowych. Wszczęto postępowanie dotyczące nielegalnego pozyskiwania informacji, a te działania prowadzili policjanci w ramach operacji TOR zarządzonej po wykryciu dywersji na trasie kolejowej Warszawa-Lublin. Codziennie w akcję zaangażowanych jest ponad 1000 mundurowych, w większości to policjanci. Od początku operacji wzięło w niej udział ponad 170 tysięcy funkcjonariuszy tej służby.
8: W rękach policji jest już mężczyzna, który szybem wentylacyjnym dostał się do budynku Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu. Do wyjścia przekonali go policyjni negocjatorzy. Nikomu nic się nie stało. Urząd działa bez zakłóceń. Do 24 września sąd w Londynie odroczył posiedzenie w sprawie ekstradycji do Polski Michała Kuczmierowskiego, byłego szefa Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych. W śledztwie w sprawie nieprawidłowości w RARS, przypominamy, Kuczmierowski ma zarzuty dotyczące udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, niedopełnienia obowiązków oraz przekroczenia uprawnień w celu osiągnięcia korzyści majątkowej.
5: Trzydzieści stopni Celsjusza przebijemy jutro. Będzie sporo słońca, no i bez opadów, jak wiadomo. W Puławach termometry mogą wskazać nawet 32. Na dziś do końca dnia 28. No, niestety jednak ze słońcem mamy troszeczkę problemu, ale z drugiej strony dzisiaj nie trzeba smarować się kremem z filtrem. No to dzień dobry, właściwie dzień gorący, piątek 19 czerwca, ostatni piątek tej wiosny i dzień leniwych spacerów. Ale my tu leniuchować nie będziemy, tylko zagwarantujemy wam doskonały nastrój na koniec tygodnia. Łukasz Tymków, zapraszam.
11: Muzyka wybrana dla ciebie. Radio Impuls.

0: Zegar tyka, no i do 22 czerwca macie jeszcze czas na to, żeby zgłosić swoje projekty w budżecie obywatelskim. I to po raz pierwszy, bo mówimy o zwoleniu. Każdy może zgłosić swój pomysł, na przykład może to być nowe miejsce do wypoczynku, wydarzenie kulturalne albo jakakolwiek inna inicjatywa społeczna. Zgłoszenie projektu odbywa się przez wirtualną platformę na stronie zwoleń.budżetobywatelski.pl. Można też oczywiście wysłać wniosek tradycyjną pocztą. No, tylko pamiętajcie, że macie na to czas tylko do poniedziałku.
1: Radio Impuls.
2: Reklama.
3: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się promki z targów na biału. Produkty roślinne, chłodzone typu jogurt i pudding marki Alpro w promocji 2 plus 2 gratis. Oferta ważna do 20 czerwca.
4: Carrefour w sumie najlepszy jest.
5: Przeżyj piękną wakacyjną przygodę w naturze z historią w tle. Dwurosmolice zaprasza na emocjonujące spływy kajakowe malowniczą rzeką Wieprz. Dla absolutnych amatorów i zaprawionych wioślarzy z finałem przy kiełbasce z ogniska lub specjałach dworskiej restauracji. Przeżyj piękną przygodę w zabytkowym dworze Osmolice, kameralnym kompleksie wypoczynkowym nad rzeką Wieprz. Więcej na dworosmolice.pl.
6: Oszczędni weekend zaczynają w Auchan.
7: Od mnóstwa okazji na weekendowe zakupy, jak masło ekstra marki Auchan 50% taniej, tylko 2,45. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,98. Czy mięso mielone wieprzowe marki Auchan 500 gramów, drugi tańszy produkt gratis. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta 19-20 czerwca. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
8: Presale w Voyaz już trwa. Teraz dla klubowiczów Voyaz Premium Club dodatkowe 30% rabatu na letnią kolekcję i akcesoria. Oferta ważna tylko do 22 czerwca w salonach Voyaz i na voyaz.pl.

0: narzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Cześć, tu Influencer. Nie mogę teraz rozmawiać, bo przeglądam miliony produktów w najniższych cenach na Allegro.
2: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej.
3: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
4: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
5: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
6: Mama była smutna i zmęczona.

0: Odzyskaj balans.
1: Zdrowid. Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś. Łosoś atlantycki XXL, filet ze skórą, koral. Cena przed obniżką 6,99. Teraz 4,99 za 100 gramów. A z kuponem Lidl Plus. Pistacje kalifornijskie Alesto 250 gramów. Cena przed obniżką 17,49. Teraz 1 plus 1 opakowanie gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
0: Lidl. To się opłaca.
2: Dzień dobry, co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
3: Widaron.
2: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
3: Widaron.
2: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
3: Widaron.
2: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
3: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
4: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
5: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
0: Po reklamie.
6: Do końca dnia bez opadów, ale trochę duszno. 28 stopni Celsjusza będą wskazywały termometry. Wieczorem temperatura spadnie do mniej więcej 18 stopni, a nad ranem do 13. Noc ma być pogodna, zresztą tak samo jak sobota i niedziela. Temperatura maksymalna jutro w Puławach będzie wynosiła nawet 32 stopnie Celsjusza. Trochę mniej, bo 30 ma być w Lublinie.
7: Radia Impuls.

0: Prawie 80 wykroczeń na 60 skontrolowanych pojazdów. Lubelska drogówka zrobiła tak zwaną łapankę, a chodziło o tych, którzy urządzają niebezpieczne popisy na drogach, tak zwane drifty. W trakcie tej akcji policjanci zatrzymali też nietrzeźwych kierowców i kilka praw jazdy oraz dowody rejestracyjne. A my przypominamy, że tak zwany drift na drogach publicznych jest surowo karany za takie zachowanie. Można zarobić 1500 złotych mandatu i nawet 15 punktów karnych. A do przesiadki na rower brakuje już wtedy tylko 9 punktów.
1: Muzyka wybrana dla ciebie. Radio Impuls.
2: Reklama. Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
3: Złoty interes to ja zrobiłam, wysyłając cię do Żabki.
4: Ty też idź do Żabki i kup napój mleczny Müller Milch albo jogurt pitny Skyr Piątnica i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolnij swój czas.
5: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
6: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
7: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
8: Wiadomo, modne wakacje tylko z Giacomo. Tylko teraz wakacyjne stylizacje, koszule, shorty i garnitury za połowę ceny. Skorzystaj z letniej wyprzedaży i weź udział w konkursie z okazji 20 urodzin Giacomo Conti. Giacomo rozdaje 1 000 000 na wakacje. 100 voucherów na wakacje marzeń o wartości 10 tysięcy złotych. Czeka na ciebie w salonie w Galerii Zielonej w Puławach.
9: I to jest piękna gra!
10: Gwarantowane emocje na Dzień Ojca? Kup jedną z gier Lotto i zdrapki. To zawsze trafiony prezent.
9: Tak! Wiedziałem!
10: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
11: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
12: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
13: Dyskontowe asy w Netto. Teraz Arbus Luz tylko 2,49 za 1 kg, aż 72% taniej. A kiełbasa śląska Grillhouse z Sokołów jedynie 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
14: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej.

0: mamy właściwie szczyt sezonu na świeże warzywa. No i właśnie jak ich użyć w kuchni, o tym powiemy wam już po 14 w Radiu Impuls. Zostańcie z nami, już za chwilę wiadomości.
1: Reklama.
2: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
3: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
4: Ekstra sobota z Kaufland Kart Ekstra.
5: W tę sobotę masło ekstra z polskiej mleczarni Mlekowita, złoty 99 za opakowanie przy zakupie 3, 6 na osobę. A kawa rozpuszczalna Nescafe Classic 200 gramów, 21,99 z Kaufland Kart Ekstra, 6 opakowań na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
7: Ale jesteś zadowolony.
8: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
7: Aha.
8: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
7: Wow!
8: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
7: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
9: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
1: Po reklamie.
0: Piątkowe popołudnie, słuchacie Radia Impuls, minęła 14.
10: Magdalena Krawczak, zaczynamy wiadomości Radia Impuls. Radomska firma Kosonuk Budownictwo zajmie się budową nowego dworca autobusowego przy ulicy Wojska Polskiego w Puławach. Umowę podpisał prezydent Paweł Maj, a miasto przeznaczy na inwestycje prawie 8,5 miliona złotych. A jak będzie wyglądał nowy dworzec, mówi Kamil Wąsik z puławskiego ratusza.
11: Projektowany przystanek ma charakter takiego nowoczesnego, lekkiego, otwartego obiektu, którego głównym elementem kompozycyjnym jest duże falujące zadaszenie, które obejmuje perony i przestrzeń obsługi pasażerów. I tu warto powiedzieć, że zachowujemy w tym nowym projekcie dworca podział na strefę ruchu autobusów, strefę oczekiwania pasażerów, a także będą tam elementy małej architektury, takie jak ławki i zieleń, a także pełne zaplecze sanitarne, czyli coś, czego trochę brakowało w tym miejscu w Puławach do tej pory.
10: Wykonawca ma 8 miesięcy na wywiązanie się z umowy. Tymczasem mieszkańcy Poniatowej mogą spodziewać się kolejnych zmian na lokalnych drogach. Podpisano umowę na przebudowę ulic Lubelskiej i Zachodniej, co ma poprawić komfort i bezpieczeństwo w tej części miasta. Inwestycje zrealizuje firma z Lubartowa. Wykona nową nawierzchnię asfaltową, a także przebuduje chodniki, skrzyżowania i zjazdy do posesji. Zaplanowano także stworzenie zatok parkingowych, modernizację odwodnienia, stworzenie nowego oznakowania oraz uporządkowanie zieleni. Prace potrwają do połowy 2027 roku. A w Puławach wraca plażowa siatkówka i wraz z nią sportowe emocje na piasku. Już w najbliższą niedzielę przy Marinie Puławy odbędzie się pierwszy w tym sezonie turniej tej dyscypliny. Do rywalizacji mogą stanąć zarówno młodsi zawodnicy do 18 roku życia, jak też dorośli w kategorii Open. Start niedzielnych zmagań zaplanowano na godzinę 10. Organizatorzy przewidzieli możliwość zapisów telefonicznych, ale chętni będą mogli zgłosić się także bezpośrednio przed rozpoczęciem zawodów. Z kolei miłośnicy szachów będą mieli okazję sprawdzić swoje umiejętności przy szachownicy. Już wkrótce odbędzie się kolejny turniej dla zawodników z regionu.
12: Witam słuchacze Radia Impuls. Nazywam się Robert Błaziak i jestem instruktorem szachowym. Już w tę sobotę, 20 czerwca, w Gminnej Bibliotece i Domu Kultury w Karczmińskach finał Karczmińskiej Ligi Szachowej. Będzie to ostatni turniej 6 sezonu, na którym poznamy ostateczne wyniki i nagrodzimy zwycięzców w poszczególnych kategoriach. Zaczynamy jak zwykle o godzinie 15. Serdecznie zapraszamy.
10: Na razie to wszystko z Puław i okolic, a nowe doniesienia z kraju i zagranicy przedstawi Anna Wachowska.
13: Jeszcze dziś w Szpitalu Południowym zostanie powołana nowa Rada Nadzorcza. To efekt skandalu z byłym już radnym Ursusa, Dawidem Kacprzykiem, zatrudnionym w tej placówce, który zarobił w ubiegłym roku ponad 1,5 miliona złotych, a na szpitalnym SOR-ze mieli być obsługiwani poza kolejką politycy Koalicji Obywatelskiej.
14: Rady nadzorcze miejskich spółek medycznych będą wzmocnione i nie będzie w nich polityków. I tutaj nie chodzi o piętnowanie kogokolwiek, ale o to, żeby nie było najmniejszych podejrzeń, że w zarządzaniu szpitalami pojawia się jakikolwiek akcent polityczny.
13: Zapowiedział prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. Warszawski sąd otrzymał właśnie odpowiedź prokuratury na pytanie o aktualne miejsce pobytu Zbigniewa Ziobry. Sąd pytał śledczych, czy poszukiwany przebywa na terytorium Unii Europejskiej, bo takie podejrzenie jest warunkiem wydania europejskiego nakazu aresztowania. Prokuratura Krajowa potwierdza, że były minister sprawiedliwości od 9 maja przebywa w Stanach Zjednoczonych. Mimo to prokurator generalny podtrzymuje wniosek o wydanie ENA.
15: Sąd nie powinien umarzać takiego postępowania, bo ta osoba w każdej chwili może powrócić do przestrzeni Unii Europejskiej. I wtedy musi być gotowe ENA, które czeka na taką osobę i czekają służby państw Unii Europejskiej.
13: Tłumaczy Waldemar Żurek. Decyzja sądu w sprawie wydania europejskiego nakazu aresztowania Zbigniewa Ziobry może zapaść w najbliższych dniach. Ceny paliw w dół. Od jutra do poniedziałku za litr 95 zapłacimy nie więcej niż 5,94 zł, czyli 6 groszy mniej. A za diesla 6,12 zł, czyli mniej o 8 groszy w porównaniu do dzisiejszych stawek. W Brukseli drugi dzień unijnego szczytu i starcie dwóch obozów w sprawie podziału budżetu na lata 2028-2034. Katarzyna Szymańska-Borginon.
16: Polska przekonuje, że przyszły budżet musi utrzymać silne wsparcie dla regionów i rolnictwa. Z kolei Szwecja, Holandia, Dania i Niemcy twierdzą, że budżet powinien być lepszy, a nie większy. Atmosfera jest napięta nie tylko wokół pieniędzy. W nocy przywódcy spierali się o kontakty szefa Rady Europejskiej Antonio Costy z Moskwą i o to, kto powinien reprezentować Unię w ewentualnych rozmowach z Rosją. Premier Donald Tusk podkreślał, że Polska nie będzie związana decyzjami podejmowanymi przez największe kraje bez udziału Polski. Ostatecznie większość państw poparła utrzymanie koordynacyjnej roli przewodniczącego Rady Europejskiej.
0: Jutro i pojutrze nie zabraknie pogodnego nieba na Lubelszczyźnie, no ale dzisiaj jeszcze trochę pozmagamy się z raczej pochmurną aurą. 27 stopni maksymalnie, 28 nawet w Puławach będą wskazywały termometry do końca dnia. Ciepła noc też przed nami, ze spadkiem temperatury do 13 stopni. Jutro w ciągu dnia gorąco. 32 maksymalnie powinny wskazywać termometry w Puławach. Niedziela może przynieść jednak pewne zmiany, może zrobić się co nieco burzowo, a termometry będą wskazywały w Lublinie również 32 stopnie. No to wkraczamy w ten piękny czas lata 2026. Mamy 19 czerwca. Romuald, Gerwazy i Protazy dzisiaj świętują swoje imieniny. Razem z wami jest Łukasz Tymków. No i co? To ja zabieram was na rajską wyspę razem z Blue Lagoon.

0: Gruszka, żółty ser i seler naciowy. Co można z tego zrobić? No oczywiście, że pyszną i szybką sałatkę. Coś, co nadaje się zarówno na śniadanie, na kolację, jak i na przykład do grilla. Warto jeszcze na liście zakupów zapisać sobie małą czerwoną cebulę lub szalotkę, do tego majonez, sól i pieprz do smaku, a także szczypiorek. O tym, jak to wszystko połączyć, dowiecie się słuchając nas jutro po 8 rano. Przepis oczywiście wyląduje też przed południem na naszej stronie radioimpuls.pl.
1: Reklama.
2: Świętuj urodziny Dr. Materac i śpij jak w najlepszym hotelu. Skorzystaj z urodzinowej promocji i zgarnij 20% rabatu na luksusowe materace Hilding, Deluxe i Curem. Odwiedź nasze salony i ciesz się doskonałym snem każdego dnia. Dr. Materac. Puławy, zielona 14.
3: Weź udział w słonecznej loterii. Bielenda Sol d'Or. Czekają na ciebie setki nagród. Bony na wakacje i taka o wartości 20 tysięcy złotych. Walizki podróżne Witchen. Najnowsze smartfony i zestawy kosmetyków Bielenda. Kup dwa produkty do opalania. Bielenda Sol d'Or i wygraj. Szczegóły i regulamin na loteriabielenda.pl.
4: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
5: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.

0: tylko 9,99 za kilogram. A różne rodzaje makaronu Lubella, najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 4,49. Teraz tylko 2,79 za opakowanie przy zakupie 3.
1: Danie tutaj jest 100-krotka.
2: Po reklamie.
3: Sporo plenerowych imprez w ten weekend. Niektóre zaczynają się dzisiaj po południu i raczej nie trzeba będzie na nie zabierać parasoli, no i nie trzeba się też bardzo ciepło ubierać. Późnym wieczorem jeszcze będzie ponad 20 stopni Celsjusza. Nad ranem około 13. Jutro w ciągu dnia nie będzie padać i raczej będziemy szukali cienia. Termometry wskażą nawet 32 stopnie Celsjusza. Niedziela zapowiada się już z burzami i również 32 stopniami.
4: Słuchasz Radia Impuls.

0: pewnie odliczacie już minuty, a może niestety jeszcze godziny do weekendu. No i żeby przyjemniej wam się spędzało ten czas, to mam dla was Shows i Only You i taki mały przedsmak tego, co przygotowaliśmy dla was na dzisiejszy wieczór w ramach Tanecznego Radia.
1: Radio Impuls.

0: Ostatnio w naszych przepisach w ramach kuchni Radia Impuls sporo było o truskawkach i jeszcze chwilę o truskawkach będę mówił, bo w Górze Puławskiej trwają przygotowania do tegorocznego truskawkobrania. No i jednym z punktów programu będzie konkurs na Miss i Mistera Truskawki. Tu oczywiście będzie liczyła się kreatywność i pomysłowość uczestników. Już teraz pora wymyślać strój, który będzie przypominał truskawkę, albo będzie z istotnym motywem tego cudownego owocu. To będzie już 15. edycja truskawkobrania. Planowana jest na 5 lipca na stadionie w Górze Puławskiej. Do tematu truskawkobrania i wyborów Miss i Mistera Truskawki wrócimy na pewno jeszcze w poniedziałek w Radiu Impuls. I tak sobie myślę, że w sumie miałbym szansę ze swoją radiową urodą, gdybym rzeczywiście przebrał się w całości za truskawkę. To może lepiej, gdybyśmy coś zagrali, pojawi się DJ, w dodatku Bobo.
1: Radio Impuls.
2: Reklama.
3: Przyjedź, bo warto. Taniej kupić w AAA Auto. Obniżyliśmy cenę aż 1500 aut. Zobacz na stronie i odwiedź w salonie. Lublin Chemiczna 5 i na aaauto.pl. Kredyt lub leasing pomożemy Ci uzyskać w jeden dzień. Uwaga, bonus! Aż 5000 zł za zostawienie nam w rozliczeniu Twojego samochodu. Bo używane samochody kupować warto w AAA Auto. Lublin Chemiczna 5 i na aaauto.pl.
4: Jak okazje na lato, to Allegro Summer Sale. Upoluj wakacyjne produkty. Teraz klapki damskie Kubota tylko 79,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 93,49. Jak tak, to Allegro.
5: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
6: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
7: Super, super! Super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę arbuz drobnopestkowy tylko 3,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Tak, arbuz drobnopestkowy tylko 3,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. A polskie szparagi zielone, pęczek 500 gramów, jedynie 8,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: Tylko teraz na eobuwie.pl. Kup minimum 2 produkty i zgarnij do minus 25% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 22 czerwca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki po eobuwie. Wie.
9: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
2: Po reklamie.
1: Słuchasz Radia Impuls.

0: Już prawie 15. Za chwilę pojawią się u nas najnowsze wiadomości z regionu, potem kraju i świata. A po 16 oczywiście sprawdzimy, jak rysuje nam się weekend, jeśli chodzi o pogodę. A tu będzie można mówić o tym, że o ile sobota będzie stabilna, to w niedzielę może być trochę pogodowych niespodzianek. Szczegóły już niedługo.
1: Reklama.
2: Co w regionie w Radiu Impuls. W każdą niedzielę od 8 do 13. Od historii do kulinariów. Od kultury do sportu. Pełny obraz regionu. Ciekawi goście, intrygujące tematy. Słuchasz i wiesz, co w regionie. Zaprasza Radio Impuls.
3: Sponsorem programu Co w regionie jest Urząd Miasta Puławy.
4: Tylko w piątek w Lidlu z kuponem Lidl Plus. Wszystkie sery żółte w plastrach Pilo z 300 gramów 50% taniej przy zakupie dwóch opakowań. A kapsułki Fejry. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Jaki prezent ucieszy mojego tatę? Wystarczyło jedno spojrzenie i wybór był prosty. To prawdziwy Grill Master, więc nowego grilla kupiłam na Allegro.
7: Jak prezent dla najlepszego taty, to Allegro. Na przykład markowe grille w super cenach, idealne na Dzień Ojca.
8: Jaka matka, taki synek, szlak by to. Przelałeś 7,5 klocka facetowi, którego nawet nie widziałeś na oczy? Co będzie następny, nigeryjski książę?
9: Uważaj, by nie stracić czujności, również w wakacje. Posłuchaj kryminalnego serialu Jazgot o Dębanku i dowiedz się, jak przygotować się na chwyty oszustów. Jazgot znajdziesz na najpopularniejszych platformach podcastowych.
1: Po reklamie.
0: Słuchacie w piątek Radia Impuls, minęła 15. Czas na wiadomości.
10: Uciekał przed policją, jadąc quadem przez centrum Lublina. Tym tematem zaczynamy nowe wydanie wiadomości Radia Impuls. Magdalena Krawczak, zapraszam. Lubelscy policjanci zatrzymali 34-letniego obywatela Gruzji, który stwarzał realne zagrożenie dla pieszych i kierowców w centrum miasta wojewódzkiego. Do zdarzenia doszło w minioną sobotę wieczorem w rejonie Placu Litewskiego, Alei Racławickich i ulic Świętoduskiej oraz niecałej. Mężczyzna wjeżdżał na chodniki i ignorował znaki drogowe. Po kilku dniach kryminalni ustalili jego tożsamość. Okazało się, że ma sądowy zakaz prowadzenia pojazdów. Mężczyzna usłyszał zarzuty. Zabezpieczono też 20 tysięcy złotych na poczet przyszłych kar. Policja skierowała wniosek do Straży Granicznej o zobowiązanie go do opuszczenia Polski. A teraz przenosimy się do Puław, gdzie warto już rozpocząć przygotowania do dwudniowego pikniku u księżnej Izabeli. Organizatorzy zachęcają uczestników do zadbania o stroje z epoki. Jak skomponować odpowiedni strój, podpowiada Grażyna Bartnik-Szymańska z Puławskiego Muzeum Czartoryskich.
11: Lekkie, zwiewne suknie, które na przykład przewiązywano tasiemką pod biustem z takim wysokim stanem, lub suknie takie z gorsetem. Można pogmerać, poszperać w szafach babć, mam, jakiś kapelusik chociażby, czy parasolkę. I podobnie drugi dzień. Drugi dzień będzie nawiązywał już do 120-lecia miasta Puławy, bo pamiętajmy, że w tym roku nasze miasto obchodzi rocznicę i tak naprawdę świętujemy podwójną rocznicę, gdyż to nie tylko jest nadanie praw miejskich Puławom, ale też w 1845 roku miasto Puławy przemianowano na Nową Aleksandrię. I to też jest pretekst do pokazania się w strojach, ale strojach z początków XX wieku.
10: A w kolejnym wydaniu wiadomości za niecałą godzinę podpowiemy panom szukającym strojów na piknik. Nadchodzący weekend przyniesie również noc świętojańską i takie zabawy plenerowe również pojawią się w naszym regionie. Co się wydarzy nad zalewem w Janowicach, sprawdziła Weronika Szydłowska.
12: Sobótki janowieckie będą pełne muzyki, tańca i lokalnych tradycji. Na plenerowej scenie wystąpią zespoły Młoda Kalina i Folk Rose, a także muzycy prezentujący między innymi akordeonowy recital i pokaz gry na ksylofonie. Nie zabraknie też nawiązań do dawnych obrzędów. Koło gospodyń wiejskich z tradycją z Bronowic przypomni tradycyjne sobótkowe tańce przy ognisku. Organizatorzy przygotowali również atrakcje dla całych rodzin, od strefy zabaw dla najmłodszych, po przejażdżki drewnianą łodzią po zalewie.
10: Będą też warsztaty plecenia wianków. O to zadba muzyka. Muzeum Zamek w Janowcu. Sobotnie wydarzenie nad zalewem w Janowicach potrwa od 16 do 23. Nad Kurówką również będzie można puszczać wianki na wodę podczas niedzielnego spotkania z poezją Jana Pocka. Odbędzie się ono w sąsiedztwie rodzinnego domu poety przy budynku OSP w Kaleniu. W programie są także występy muzyczne, a wiersze będą recytować laureaci konkursu, wyłonieni w miniony czwartek podczas finału w Markuszowie. Niedzielne wydarzenie plenerowe rozpocznie się o godzinie 15. Na razie tyle z regionu. Sprawdźmy, co nowego w kraju i na świecie.
13: Groźny incydent podczas przygotowań do pokazu Antidotum Airshow w wielkopolskim Lesznie. Jeden z samolotów lądował bez wysuniętego podwozia. Z nami Beniamin Kubiak-Piłat.
14: Pilot doznał niegroźnych obrażeń i jego stan jest dobry. Do zdarzenia doszło podczas dzisiejszego treningu. Główna droga startowa lotniska jest zablokowana, a operacje wstrzymane.
15: Maszyna wykonała lądowanie awaryjne, jednak nie doszło do rozbicia statku powietrznego, ani do powstania w efekcie pożaru.
14: Mówi aspirant Martin Halasz z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu. Organizatorzy pracują nad aktualizacją harmonogramu, możliwe są opóźnienia pokazów oraz zmiany w programie.
13: Najwcześniej za godzinę rozpocznie się przesłuchanie mężczyzny podejrzewanego o zabójstwo obywatela Rosji w Białej Podlaskiej. 36-latek wpadł w ręce mundurowych wczoraj rano w hostelu w podwarszawskim Piastowie. Krzysztof Zasada zajmuje się tą sprawą. Co o tym przesłuchaniu mówi prokuratura?
16: Przekazuje jedynie najwcześniejszy możliwy termin rozpoczęcia czynności z zatrzymanym mężczyzną. Powstrzymuje się natomiast przed deklarowaniem, w jakim charakterze ten cudzoziemiec będzie przesłuchany. Podejrzanego, czy może świadka. Jak usłyszałem, prokurator, który wczoraj przejął śledztwo, musi się zapoznać z materiałami dowodowymi i ocenić, czy na ich podstawie można stawiać 36-latkowi zarzuty. Do tego potrzeba czasu, stąd popołudniowe plany przesłuchania. Na decyzję śledczy mają czas do jutra do 8:00. Wtedy mija 48 godzin od zatrzymania. Dowiedziałem się też, że zatrzymani w hostelu wraz z tym mężczyzną cudzoziemcy przebywają w Polsce legalnie, najpewniej będą świadkami.
13: Korzystając z systemów sztucznej inteligencji, nie zapominajmy, że wrażenie, jakby rozumiały nasze myśli i uczucia, jest złudzeniem.
17: Naukowcy z Uniwersytetu w Montrealu i Johns Hopkins University przekonują, że nie należy mylić inteligencji maszyny ze świadomością.
13: W studiu Grzegorz Jasiński.
17: Chodzi o to, że coraz więcej osób korzysta z chatbotów nie tylko w celach informacyjnych, ale także dla swego rodzaju wsparcia emocjonalnego czy towarzystwa i tu rodzi się problem. Ich wypowiedzi mogą być płynne, sensowne i wydawać się emocjonalnie nam bliskie, ale nie wynikają z prawdziwego zrozumienia emocji czy życzliwości. Przypisywanie maszynom ludzkich cech może prowadzić do złudzenia, że jesteśmy rozumiani, a to z kolei może skutkować nieuzasadnionym zaufaniem do tych systemów. Technologia nawet najbardziej zaawansowana wciąż jeszcze nie zastąpi prawdziwego ludzkiego doświadczenia i empatii i trzeba o tym przypominać.
0: Jeśli chodzi o błękit nieba, to nad Puławami mamy dzisiaj jakieś zakłócenia. Temperatura maksymalna za to wynosić będzie jeszcze do zachodu słońca 27-28 stopni Celsjusza. Za to noc będzie pogodna i dosyć ciepła. Minimalna temperatura powinna wynosić 13 stopni. Jutro w ciągu dnia gorąco, bo aż 32 stopnie Celsjusza mierzone oczywiście w cieniu, którego będziemy szukać, bo ma być bardzo, ale to bardzo słonecznie. Załamanie pogody i gwałtowne zjawiska w postaci burz możliwe za to w niedzielę. Kto kończy pracę o 16, ten musi jeszcze wytrzymać około 50 paru minut. Piątkowe popołudniowe Radio Impuls. Razem z wami jest Łukasz Tymków. No i wprowadzę was w ten weekend. Żeby już troszkę poczuć jego klimat, teraz Ale Farben zaśpiewa to, co być może będziecie mogli za chwilę powiedzieć szefowi.

0: słuchacie Radia Impuls, które lubi was informować o ważnych rzeczach i już jutro w naszym regionie odbędzie się krajowy trening pierwszej pomocy. Ten jest z kolei organizowany w ramach Akademii Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej. Czyli tematy jak najbardziej na czasie. Każdy, kto zgłosi się na ten trening, będzie mógł nauczyć się różnych czynności, które są kluczowe, zwłaszcza w momentach zagrożenia życia i zdrowia. Między innymi będzie można nauczyć się używania defibrylatora AED i tamowania krwotoków. A o tym, gdzie dokładnie będzie można się tego wszystkiego nauczyć, powiemy wam o 16 w naszych regionalnych wiadomościach.
1: Radio Impuls.
2: Reklama.
3: Oszczędni weekend zaczynają w Auchan.
2: Od mnóstwa okazji na weekendowe zakupy, jak masło ekstra marki Auchan 50% taniej, tylko 2,45. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,98. Czy mięso mielone wieprzowe marki Auchan 500 gramów, drugi tańszy produkt gratis. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta 19-20 czerwca. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.

0: Wing.
1: Świętuj urodziny Dr. Materac i śpij jak w najlepszym hotelu. Skorzystaj z urodzinowej promocji i zgarnij 20% rabatu na luksusowe materace Hilding, Deluxe i Curem. Odwiedź nasze salony i ciesz się doskonałym snem każdego dnia. Dr. Materac. Puławy, zielona 14.
2: Rym, muzyka, ruch i angielski, na który chce się wracać. To Early Stage. Szkoła angielskiego dla dzieci i młodzieży z innej bajki. Tu nie ma nudy. Pstryk i już rozmawiamy po angielsku. Od pierwszych słówek aż po egzaminy Cambridge i maturę. Szkoły Early Stage w Puławach przy Leśnej 27 i Sikorskiego 1A. Zadzwoń 3833843. Zapisy trwają, miejsca znikają.
3: Castorama. Teoria
4: i praktyka.
3: W teorii przydałoby się odmalować salon.
4: A w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
3: To świetnie się składa, bo teraz w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
4: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 22 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
6: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
7: Mama była smutna i zmęczona.
5: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex. Skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement

0: Cena sprzed obniżki 19,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. A pyszny, soczysty arbuz. Cena sprzed obniżki 7,99. Teraz jedynie złoty 99 za kilogram. Tak, tylko złoty 99.
1: Tania tutaj jest stokrotka.
2: To spotkanie zapowiada się bardzo ciekawie.
3: Na kanapie komplet.
2: Miski wypełnione po brzegi.
3: Prażynki przy snacki o smaku bekonu oraz bekonu i syropu klonowego.
2: Czekamy na pierwszy gwizdek.
3: Przy snacki. Zawsze przy meczu.
4: Gotowi na zmiany w domu i ogrodzie? Trwa letnia wyprzedaż mebli i dodatków w Black & White. Rabaty do 60% i raty 0%. Tylko do 28 czerwca. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Zapraszamy do salonów i na brw.pl.
5: Po reklamie.
6: Przed nami upalna sobota i niedziela, przy czym właśnie na koniec weekendu przewidywane są burze. Chwilami mogą być dosyć intensywne, ostrzegają synoptycy, którzy na dziś wieczorem przewidują, że będzie dosyć ciepło. Około 20 stopni Celsjusza będą wskazywały termometry jeszcze w okolicach 21 i 22. Nad ranem temperatura ma spaść do około 13 stopni, a jutro w ciągu całego bardzo słonecznego dnia w cieniu zanotujemy 32 stopnie.
7: Słuchasz Radia Impuls.

0: mówiłem wam na naszej antenie, że w niedzielę w Puławach odbędzie się turniej siatkówki plażowej. To tak na fajny start lata 2026. Gdyby jednak ktoś chciał uniknąć piasku, słońca, to być może powinien wybrać się do turniej szachowy.
1: Witam słuchacze Radia Impuls. Nazywam się Robert Błaziak i jestem instruktorem szachowym. Już w tę sobotę, 20 czerwca w Gminnej Bibliotece i Domu Kultury w Karczmińskach finał Karczmińskiej Ligi Szachowej. Będzie to ostatni turniej 6 sezonu, na którym poznamy ostateczne wyniki i nagrodzimy zwycięzców w poszczególnych kategoriach. Zaczynamy jak zwykle o godzinie 15. Serdecznie zapraszamy.
0: To jeszcze taka mała ciekawostka a propos szachów. Jutro minie dokładnie 175 lat od tak zwanej nieśmiertelnej partii szachów rozegranej w Londynie między Adolfem Andersenem a Lionelem Kieseryckim. Ciekawe, czy w sobotę będzie tak samo.
2: Radio Impuls.
3: Reklama.
4: Dyskontowe asy w Netto. Teraz Arbus Luz tylko 2,49 za 1 kg, aż 72% taniej. A kiełbasa śląska Grillhouse z Sokołów jedynie 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
5: Auto w AAA Auto sprzedać warto, bo tylko u nas zrobisz to w jeden dzień i dostaniesz najlepszą ofertę za twoje auto. Przyjedziemy, wycenimy, zapłacimy. Wejdź na aaaauto.pl i umów się z nami na wycenę twojego samochodu. Przyjedziemy we wskazane miejsce, wycenimy od ręki i zapłacimy więcej niż konkurencyjne oferty skupu. Jeśli auto sprzedajesz, to w AAA Auto najlepsze oferty dostajesz. Wyceń bezpłatnie na aaaauto.pl lub zadzwoń na 800 033 000.
6: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Polskie ziemniaki wczesne 74% taniej. Złoty 29 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 20 czerwca. Cena przed obniżką 4,99.
7: Puławy ruszają po zwycięstwo. Przez cały czerwiec walczymy o tytuł rowerowej stolicy Polski. Nie czekaj, pobierz aplikację Aktywne Miasta, wybierz Puławy i kręć kilometry dla naszego miasta. Szczegóły znajdziesz na miejskich stronach i profilu Facebook. Puławy, rowerowa stolica Polski. Dołącz do gry.
8: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
9: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w tę sobotę. Mięsne specjały. Filety z piersi polskiego kurczaka. Teraz aż 39% taniej. To tylko 14,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,80. A kawa ziarnista Karuzel. Kilogram. Teraz tylko 14,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni. 64,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Po reklamie.
2: Słuchasz Radia Impuls.

0: jak tam jesteście już spakowani do wyjścia. Za chwilę wybije 16, więc będzie dużo szczęśliwych ludzi, którzy rozpoczną weekend. My jesteśmy szczęśliwi, że możemy wam dzisiaj towarzyszyć. Już za chwilę poinformujemy was o tym wszystkim, co ważnego dzieje się w regionie, kraju i na świecie.
1: Reklama. Kochacie sport? My też. W Galerii Zielona mamy topowe marki 4F, Marte Sport, Sizer, Olimp Odżywki oraz Club Fitness City Fit. A jeśli kochasz dwa rowerowe kółka, czas na wyzwanie. Dołącz do akcji Rowerowy Mistrz. Ściągnij aplikację Aktywne Miasta. Kręć dla Puław. Do wygrania rower Gravel Cross oraz iPad. Galeria Zielona na sportową.

0: i glazurę wydajesz. Odkryj naszą nową kolekcję płytek. Przy zakupie za 1500 będziesz 300 zł do przodu. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Odpaliliśmy letnią wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. Upoluj ubrania dla całej rodziny, akcesoria do domu i wiele, wiele więcej. Skorzystaj z letniej wyprzedaży już teraz. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
2: Od czwartku 18 czerwca do soboty 20 czerwca aktywuj kupon o wartości 30 zł w aplikacji Lidl Plus i wykorzystaj go od razu w tym samym dniu przy zakupach za minimum 300 zł. Szczegóły oraz informacje o artykułach wyłączonych z akcji w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
4: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
5: Czy można powtórzyć pytanie?
4: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
5: Tak.
4: Brawo!
6: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
9: Złoty interes to ja zrobiłam, wysyłając cię do Żabki.
10: Ty też idź do Żabki i kup ser żółty Hochland albo wędlinę od szwagra Krakus i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka. Uwolnij swój czas.
11: Po reklamie.
12: Dla wielu osób to czas na fajrant. Minęła 16, a u nas pojawią się najnowsze wiadomości.
13: Magdalena Krawczak, zaczynamy nowe wydanie wiadomości Radia Impuls. Jak udzielić pierwszej pomocy i nie bać się działać w sytuacji zagrożenia? Tego będzie się można nauczyć już w najbliższą sobotę podczas pierwszego krajowego treningu Akademii Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej. Uczestnicy przećwiczą podstawowe czynności ratownicze pod okiem instruktorów oraz przedstawicieli służb ratunkowych. W naszym regionie odbędzie się kilka sobotnich akcji. W Puławach, na placu przy Urzędzie Miasta między 11 a 14, w Lublinie nad Zalewem Zębożyckim między 11 a 14, w Lubartowie na terenie klasztoru braci mniejszych kapucynów między 16 a 18, w Parku Miejskim w Poniatowej między 16.30 a 18, w Czarnolesie w remizie OSP między 9 a 11.30, w Kazanowie na boisku piłkarskim przy ulicy Kościelnej między 15 a 18, w Policznie na placu OSP między 17 a 18.30 i na stadionie w Zwoleniu między 9 a 12. Kończy się czas na zgłaszanie projektów do pierwszej edycji budżetu obywatelskiego w Zwoleniu. Jeszcze tylko w ten weekend można przemyśleć swoje pomysły, zdobyć poparcie dla nich i przygotować zgłoszenie, bo nabór kończy się w nadchodzący poniedziałek. Dzięki tym konsultacjom mieszkańcy mogą rozdysponować 100 tysięcy złotych z gminnego budżetu. Jedna osoba może zgłosić kilka projektów, ale dla każdego musi zdobyć głosy poparcia w postaci 7 podpisów na odpowiednim formularzu. Gotowe wnioski można składać przez internet albo dostarczyć osobiście do urzędu. Szczegóły i wzory dokumentów są dostępne na stronie budżetu obywatelskiego gminy Zwoleń. A teraz zgodnie z obietnicą wracamy do tematu przygotowanie do pikniku u księżnej Izabeli. Pracownicy Muzeum Czartoryskich w Puławach zachęcają, żeby odwiedzić pałacowy dziedziniec, mając na sobie stroje z epoki. W sobotę z czasów XIX wieku, a w niedzielę XX. Jak wybrać odpowiednie elementy garderoby dla panów, podpowiada Grażyna Bartnik-Szymańska.
14: Myślę, że taką inspiracją mogą być na przykład marynarki ze spodniami, gdzie spodnie można sobie wystylizować, na przykład zakładając dłuższe skarpety takie do kolana, wpuścić te spodnie. Taki styl nawiązujący może do strojów, gdzie gra się chociażby w golfa, do tego jakaś czapeczka w formie takiego kaszkietu, szelki, jakaś marynarka, może być też i parasolka.
13: Przypomnijmy, że osoby w strojach retro będą miały pierwszeństwo podczas niedzielnej atrakcji, jaką będzie przejazd retro M-ką ulicami Puław. Przewodnikiem tej mini wycieczki będzie Zbigniew Kiełb z pracowni dokumentacji dziejów miasta. Pierwszy przejazd retro M-ką ruszy w niedzielę o godzinie 15 z przystanku Królewska Starostwo. Na razie tyle z regionu, pora na nowe informacje z kraju i ze świata.
15: Rozpoczynamy kolejny etap prac nad stałą obecnością amerykańskich żołnierzy w Polsce, zapowiedział w Sejmie wicepremier i minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz, Kacper Wróblewski. Czy znane jest miejsce, gdzie miałyby na stałe stacjonować wojska Stanów Zjednoczonych?
16: To jest temat trwających negocjacji. Jednak Władysław Kosiniak-Kamysz wskazuje potencjalne lokalizacje.
17: Bardzo wysoko oceniane jest i Poznań, i Wrocław, te miejsca, w których dzisiaj już stacjonują żołnierze amerykańscy, ale decyzje, które są strategiczne, nie zapadają w jednej chwili.
16: Szef Kancelarii Prezydenta podkreśla, że rząd musi znaleźć gigantyczne pieniądze na realizację takiego planu. Jednocześnie Zbigniew Bogucki zaznacza, że negocjacje z USA są możliwe dzięki relacjom prezydenta Karola Nawrockiego z Donaldem Trumpem.
18: Nie byłoby w ogóle tej dyskusji, gdyby nie było prezydenta Nawrockiego, bo rząd właściwie nie ma kanałów z Waszyngtonem tak naprawdę, albo te kanały są bardzo mocno ograniczone.
16: Jak podkreślają politycy, jeśli zapadnie ostateczna decyzja w sprawie stałej obecności wojsk amerykańskich, to przygotowanie odpowiedniej bazy potrwa wiele miesięcy.
15: W ciągu 2 tygodni odpolitycznione zostaną rady nadzorcze wszystkich miejskich szpitali w Warszawie. Tak zapowiada prezydent stolicy Rafał Trzaskowski. Jest to reakcja na nieprawidłowości ujawnione w warszawskim szpitalu południowym. W tej placówce zatrudniony był młody lekarz bez specjalizacji i jednocześnie polityk Koalicji Obywatelskiej Dawid Kacprzyk. W ubiegłym roku medyk zarobił ponad 1,5 miliona złotych. Także w tym szpitalu politycy z koalicji mieli być przyjmowani poza kolejką. Michał Dobrołowicz.
19: Chodzi o to, żeby zminimalizować ryzyko, że w zarządzaniu tym, co dzieje się w szpitalu, pojawi się akcent polityczny. To podkreślał Rafał Trzaskowski. Dlatego w pierwszej kolejności w Radzie Nadzorczej Warszawskiego Szpitala Południowego, a potem w kolejnych stołecznych placówkach mają pojawić się osoby bez legitymacji partyjnej.
20: Mogę powiedzieć, że będą to na pewno urzędnicy miejscy i również specjaliści z zakresu ochrony zdrowia.
19: Równolegle warszawski ratusz prowadzi kontrolę na wszystkich stołecznych SOR-ach i jednocześnie audyt w Szpitalu Południowym. Możliwe nieprawidłowości w tej placówce wyjaśnia też Narodowy Fundusz Zdrowia. Wyniki tej kontroli powinniśmy poznać w ciągu kilku tygodni.
15: Śmiertelny wypadek na torach na stacji Iława Miasto w Warmińsko-Mazurskiem. Pociąg relacji Gdynia-Łódź potrącił tam mężczyznę. Na miejscu tragedii pracuje policja pod nadzorem prokuratora.
12: Przed nami upalny czas, bardzo ciepły wieczór, do 22-20 stopni co najmniej na termometrach w Puławach, nad ranem około 13. Nocą też zacznie się wypogadzać, no i jutro przez cały dzień błękitne niebo i nawet 32 stopnie Celsjusza. W niedzielę sytuacja może się co nieco skomplikować, a wszystko przez to, że przez region, przez właściwie całą Lubelszczyznę przechodzić będą komórki burzowe, no i w wielu miejscach może zagrzmieć, chwilami opady mogą być intensywne. W niedzielę, podobnie jak i w sobotę, 32 stopnie Celsjusza w regionie. Mamy to, mogą powiedzieć ci, którzy skończyli pracę o 16. Ja już teraz życzę wam przemiłego weekendu, ale przypominam, że jest piątek, jest 19 czerwca i to ostatni piątek tej wiosny. Już za chwilę u nas pojawi się Eros Ramazzotti prosto ze słonecznej Italii. No i również słonecznie pozdrawia was na antenie Radia Impuls Łukasz Typków.
21: Radio Impuls.
22: Muzyka wybrana dla ciebie.

0: Halo, halo, mieszkańcy Puław, jesteśmy o krok bliżej nowego dworca autobusowego. W ratuszu podpisana została już umowa na budowę nowoczesnego węzła przesiadkowego. Ten będzie mieścił się przy ulicy Wojska Polskiego. A więcej szczegółów na ten temat usłyszycie dziś o 17 w Radiu Impuls, w którym już za chwilę muzyka, która pewnie w niejednym PKS-ie kiedyś była słuchana. To będzie Otoman i Hands Up.
1: Radio Impuls.
2: Reklama.
3: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUVa Hyundai. Wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUVów do końca czerwca w salonach Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson, wszechstronną Kone, zwinnego Bayona oraz Santa Fe, solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
4: Co mówią twoje pieniądze, gdy dostajesz link do wykonania płatności?
5: O, adres taki egzotyczny.
6: Tu nas jeszcze nie było. Czemu by nie spróbować?
5: Raz się żyje, lećmy w nieznane.
4: Weź sprawy w swoje ręce i zadbaj o zdrowe finanse z mBankiem. Wejdź na mbank.pl/zdrowe finanse i poznaj rozwiązania, które pomagają się chronić przed cyberoszustami. Poczuj dumę z tego, jak dbasz o bezpieczeństwo swoich pieniędzy. To nie jest oferta. Szczegółowe informacje znajdziesz na mbank.pl/zdrowe finanse.
7: Nodino Black Friday trwa. Kup wybrane produkty ze zniżką aż do 33% w aplikacji Nodino. Wybieraj spośród szerokiej oferty perfum i kosmetyków. Więcej na nodino.pl.
8: Nodino. Today is yours. Feel good.
9: Szukasz idealnego prezentu na Dzień Taty? Znajdziesz go w salonach Empik. Teraz 70% rabatu na drugą, tańszą książkę. Wybieraj spośród kryminałów, fantastyki, książek sportowych i wielu innych. Do tego z aplikacją Empik 50% zniżki na drugi, tańszy produkt z kolekcji Dzień Taty. Empik.
10: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Co masz?
13: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
12: Chips Lays? Dzięki.
13: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
12: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
13: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
14: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
15: Dzień coraz dłuższy, temperatura coraz wyższa, a Fiat ogłasza letnie przyspieszenie. Poznaj produkowanego w Polsce Fiata 600, miejskiego SUV-a, dostępnego od 74 900 zł, w pożyczce 0%, z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. My przyspieszamy, ty odpoczywasz. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
16: Po reklamie.
0: Jutro i pojutrze trójka z przodu, czyli ponad 30 stopni Celsjusza. Dziś jeszcze dosyć duszno, parno w Puławach. Do 28 stopni Celsjusza wskazują termometry w tej chwili. Natomiast wieczorem temperatura spadnie do 21, potem trochę niżej do 19 i nad ranem wreszcie minimalna może wynosić około 14-15 stopni. Jutro w ciągu dnia gorąco, 32. Podobna temperatura ma panować w regionie, również w niedzielę. Z tym, że w niedzielę możliwe będą burze. A jutro? No jutro bez okularów przeciwsłonecznych to ani rusz.
1: Słuchasz Radia Impuls.

0: Byliście na spacerze w Dolinie 10 Stawów Poniatowej, no to już niedługo wszystko się tam zacznie zmieniać. Gmina podpisała umowę na projekt, który zmieni to miejsce, ale nie do końca. Więc już w przyszłym roku mają tam pojawić się nowe ścieżki spacerowe i edukacyjne. Będą ławki, kosze, też udogodnienia dla osób z niepełnosprawnościami. Poza tym pojawią się nowe drzewa i rośliny, a w samych stawach i ich okolicy powstaną wyspy dla ptaków oraz miejsce lęgowe. Do tego tematu jeszcze będziemy na pewno wracali po weekendzie, a tymczasem, zanim weekend się rozpocznie dla tych, którzy kończą pracę o 17, czyli za mniej więcej 20 minut, pojawi się u nas Pitbull.
1: Muzyka wybrana dla ciebie. Radio Impuls.
2: Reklama.
3: Świętuj Dzień Ojca z MediaMarkt. Tylko do 23 czerwca. Z kuponem MyMediaMarkt w aplikacji 15% taniej przy zakupie minimum dwóch produktów objętych akcją. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
4: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie. Wie, wie, wie.

0: zależności od sklepu. Biedronka.
1: Hej AI, jak mogę zrealizować swoje marzenia? Wakacje, remont, nowy laptop.
2: Super, że interesujesz się finansami. Odwiedź najbliższą placówkę Banku Pocztowego, wejdź na pocztowy.pl albo zadzwoń i sprawdź, jak mogą Ci pomóc.
3: Bank Pocztowy. Im prościej, tym lepiej.
4: Po reklamie.
5: Słuchasz Radia

0: No to po raz ostatni tej wiosny będę życzył wam miłego weekendu, w którym rozpocznie nam się astronomiczne i kalendarzowe lato. Piątkowe popołudnie spędził z wami za to w Radiu Impuls Łukasz Tymków i mówię do usłyszenia jutro. Cześć.
1: Reklama. Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień lata cieszy świeżością w niskich cenach. Na przykład od czwartku do soboty. Polskie pomidory malinowe układane na wagę 4,99 za kilogram oraz czereśnie na wagę 14,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
2: Codziennie niskie ceny.
3: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroen wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroena otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroen Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie. Sprawdź modele dostępne od ręki na citroen.pl.
4: Citroen. Po reklamie.
5: Jest piątek, 19 czerwca, minęła godzina 17. Zapraszam na najnowsze wydanie wiadomości.
6: Magdalena Krawczak, zapraszam na wiadomości Radia Impuls. Już niedługo autobusy jadące przez Puławy będą zatrzymywać się na Nowym Dworcu. W ramach umowy podpisanej przez miasto przy ulicy Wojska Polskiego ma powstać nowoczesna wiata wraz z miejscami postojowymi i zapleczem sanitarnym, a cały projekt powinien być oddany w lutym przyszłego roku, mówi Kamil Wąsik z Puławskiego Ratusza.
7: Stacja przesiadkowa będzie z jednej strony w całości zabudowana szkłem i nałożonymi na nią ażurowymi elementami. Architektura dworca będzie łączyć funkcjonalność z reprezentacyjnym wyglądem. Mamy nadzieję, że ten nowy obiekt będzie wizytówką tej części miasta, a do tego będzie porządkować komunikację autobusową w naszym mieście. Budowa dworca przesiadkowego przy ulicy Wojska Polskiego jest elementem większego projektu Zrównoważony rozwój miejskiego transportu publicznego na terenie MOW miasta Puławy. Jeżeli chodzi o jakby koszt całego projektu, są to prawie 24 miliony złotych, z czego dofinansowanie z funduszy europejskich wynosi ponad 16 milionów złotych.
6: A wykonawcą jest radomska firma Kosonuk Budownictwo. Tymczasem mieszkańcy Poniatowej mogą spodziewać się kolejnych zmian na lokalnych drogach. Podpisano umowę na przebudowę ulic Lubelskiej i Zachodniej, co ma poprawić komfort i bezpieczeństwo w tej części miasta. Inwestycje zrealizuje firma z Lubartowa. Wykona nową nawierzchnię asfaltową, a także przebuduje chodniki, skrzyżowania i zjazdy do posesji. Zaplanowano także stworzenie zatok parkingowych, modernizację odwodnienia, stworzenie nowego oznakowania oraz uporządkowanie zieleni. Prace potrwają do połowy 2027 roku. Miłośnicy sztuki współczesnej już dziś będą mogli zobaczyć nową wystawę w Puławskiej Galerii Sztuki. O godzinie 18 rozpocznie się wernisaż ekspozycji Zmultiplikowany autorstwa Bartłomieja Grudnia, młodego artysty związanego z Puławami. Prezentowane prace to próba spojrzenia na rzeczywistość z różnych perspektyw i odkrywania znaczeń ukrytych w otaczającym nas świecie. To też kolejna okazja do poznania twórczości artysty, którego dzieła były już prezentowane podczas wydarzeń organizowanych w mieście. Wystawę będzie można oglądać do 23 sierpnia. Na koniec wielki powrót utytułowanej skrzydłowej do PGE MKS Elwold Lublin. Dagmara Nocuń ponownie zagra w biało-zielonych barwach. Wróci do drużyny po kilkuletniej przerwie, w której grała w ligach europejskich. Jak ocenia ten transfer trener szczypiornistek Paweł Tetelewski?
8: Na pewno jak na skrzydłową to bardzo ważne, że jest szybka i skuteczna i to jest podstawa, ale myślę też, że wraca do Lublina kolejna Polka, będzie myślę też dobrym duchem w szatni. Na pewno też dziewczyna z ogromnym duchem woli walki, o charakterze, który pewnie przekaże też pozostałym dziewczynom zespołu i myślę, że pod względem charakterystycznym pasuje do nas. Myślę, że jako dziewczyna, która gdzieś tam się związała z Lublinem, w każdym meczu będzie chciała oddać serce na parkiecie dla tego zespołu.
6: Dagmara Nocunie podpisała kontrakt obowiązujący do końca sezonu 2027-2028. Tym kończymy dzisiejsze wiadomości z regionu, a teraz jeszcze kraj i świat.
9: Wicepremier Włoch Antonio Tajani odwołał wizytę w Stanach Zjednoczonych. Powodem, jak wyjaśnił, są obraźliwe słowa prezydenta Donalda Trumpa o premier Giorgi Meloni. W wywiadzie amerykański prezydent miał stwierdzić, że szefowa włoskiego rządu błagała go, by zrobił sobie z nią zdjęcie i zrobiło mu się jej żal. Natychmiast zareagowała premier Meloni. Nie wiem, dlaczego prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump zachowuje się w ten sposób wobec sojuszników. To nie pierwszy raz, kiedy coś takiego się dzieje. Mogę tylko powiedzieć, że szkoda, iż nie wykazuje takiej samej determinacji wobec wrogów Zachodu i USA, których traktuje z dużo większą pobłażliwością. Jest jedna rzecz, o której powinien pamiętać. Ani ja, ani Włochy nigdy o nic nie błagamy. Podkreśliła Giorgia Meloni. Po incydencie na jednym z osiedli Kraków zapowiada walkę z rosnącą liczbą dzików. Wczoraj spłoszona przez psa Locha przewróciła wózek z rocznym dzieckiem. Maluch trafił do szpitala, ale na szczęście nie odniósł poważnych obrażeń. Po posiedzeniu Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego zdecydowano o zwiększeniu liczby odłowni.
10: Staramy się zanętą skusić te dziki, żeby się tam pojawiły. Potem oczywiście następuje zamknięcie tej odłowni. Przepisy, jakie obowiązują na terenie naszego państwa, niestety powodują, że my tych dzików przemieszczać nie możemy. W związku z tym niestety oznacza to, że dzik odłowiony, który nie może być relokowany również na terenie Krakowa, no niestety musi być uśmiercany.
9: Mówił Antoni Fryczek, sekretarz miasta. Szacuje się, że populacja dzików w Krakowie wynosi obecnie około 2000 sztuk. Poznań, stolicą fantastyki, rozpoczęła się kolejna edycja festiwalu Pyrkon. Kilkadziesiąt tysięcy osób będzie się bawić na międzynarodowych targach poznańskich, gdzie przygotowano dla nich tysiące atrakcji. W tym roku nie zabrakło nowości, wymienia je Piotr Derkacz z klubu Fantastyki Druga Era, jeden z organizatorów Pyrkonu.
11: Mamy dodatkową scenę, scenę powietrza, powstała we współpracy z Wieczorem Artystów Poznańskich. Będzie tam cała gama takich niszowych koncertów. Mamy tak zwane pyrpasy. Jest to nowość dla naszych uczestników. To jest dla ułatwienia i dla pewności, że jak ktoś stanie w kolejce po zdjęcie albo po autograf ulubionego twórcy, to na pewno to zdjęcie lub ten autograf otrzyma. Cel był taki, żeby stanie w kolejce nie było bez sensu.
9: Pyrkon potrwa do niedzieli.
5: To jest to. O tej porze taka temperatura. Do 25 stopni Celsjusza, zachmurzenie umiarkowane, wieje słaby wiatr i ciśnienie w okolicach 1005-1006 hektopaskali. Ciepło i sucho, biometr neutralny, no po prostu przepiękny wieczór, a raczej popołudnie, bo jeszcze słońce wysoko. Rozpoczynamy nasz popołudniowo-wieczorny program Po godzinach. W tej pierwszej części między innymi będę miał dla Was atrakcję turystyczną z Norwegii oraz zajrzymy sobie jeszcze do kalendarza. A do 21:00 witaj, zaprasza Wojtek Bednarczyk.
3: Muzyka wybrana dla Ciebie. Radio Impuls.

awaryjnym lądowaniem, czerwonym dywanem, wyciętym migdałem, zatruciem, uczuciem, że mogłem mieć taniej przed smutnym panem, który w głowie mieszkał, bezczynnym popijaniem, chwilami, gdy się wokół kręciła łezka i ratował tylko podwójny magazyn.

0: Przed nami wakacje, więc mam propozycję turystyczną dla tych, którzy wybierają się lub będą w Norwegii. Pulpit Rock to jedno z takich najbardziej rozpoznawalnych chyba miejsc w Norwegii. To jest ogromna, niemal idealnie płaska, taka wysunięta, szeroka skalna półka, która wznosi się na ponad 600 metrów nad wodami Lysefjordu. I mimo wielu setek tysięcy odwiedzających rocznie, na jej krawędzi tam nie ma żadnych barierek, ani żadnych ogrodzeń. Tam wiatr może zdmuchnąć człowieka, a ja od samego patrzenia już się boję. Norweskie władze celowo pozostawiają ją w naturalnym stanie. Jeśli ktoś ma odwagę, to będąc w Norwegii, zapraszam koniecznie, trzeba to zobaczyć. To taki widok jakby trochę z Wielkiego Kanionu w Stanach Zjednoczonych.
1: Radio Impuls.
2: Reklama. Presale w Voyaz już trwa. Teraz dla klubowiczów Voyaz Premium Club dodatkowe 30% rabatu na letnią kolekcję i akcesoria. Oferta ważna tylko do 22 czerwca w salonach Voyaz i na voyaz.pl.
3: Wiadomo, modne wakacje tylko z Giacomo. Tylko teraz wakacyjne stylizacje, koszule, szorty i garnitury za połowę ceny. Skorzystaj z letniej wyprzedaży i weź udział w konkursie z okazji 20 urodzin Giacomo Conti. Giacomo rozdaje milion na wakacje. 100 voucherów na wakacje marzeń o wartości 10 tysięcy złotych. Czeka na Ciebie w salonie w Galerii Zielonej w Puławach.
4: Świętuj urodziny Dr. Materac i śpij jak w najlepszym hotelu. Skorzystaj z urodzinowej promocji i zgarnij 20% rabatu na luksusowe materace Hilding, Deluxe i Curem. Odwiedź nasze salony i ciesz się doskonałym snem każdego dnia. Dr. Materac. Puławy, Zielona 14.
5: Świętuj Dzień Ojca z MediaMarkt. Tylko do 23 czerwca z kuponem MyMediaMarkt w aplikacji 15% taniej przy zakupie minimum 2 produktów objętych akcją. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
6: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w tę sobotę. Mięsne specjały. Filety z piersi polskiego kurczaka. Teraz aż 39% taniej. To tylko 14,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,80. A kawa ziarnista Karuzel. Kilogram. Teraz tylko 14,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni. 64,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Po reklamie.
1: Słuchasz Radia Impuls.

0: Zajrzymy sobie do kalendarza świąt nietypowych, a dzisiaj, co ciekawe, mamy Dzień Leniwych Spacerów. Skąd się wywodzi taki dzień? Jest to odpowiedź na tak zwany boom joggingowy, który pojawił się w latach 70. No i wówczas postanowiono zrobić coś naprzeciw, coś dla tych, którzy akurat nie muszą ciągle biegać na czas, ciągle sprawdzać swoich wyników, tylko chcą zwyczajnie przejść się na spacer. Oczywiście tak, że będąc aktywnym, ale nigdzie się nie spiesząc. No i dzisiaj jest coś dla tych, którzy chcieliby sobie delikatnie pospacerować, nie mierzyć czasu, nie sprawdzać sobie swojego tętna. Zwyczajnie idziemy i spacerujemy. A że pogoda praktycznie dopisuje wszędzie, więc polecam taki późno popołudniowy spacer przy pięknej pogodzie. Naprawdę dobrze Wam zrobi.
1: Radio Impuls.
2: Reklama.
3: Przeżyj piękną wakacyjną przygodę w naturze z historią w tle. Dwór Osmolice zaprasza na emocjonujące spływy kajakowe malowniczą rzeką Wieprz. Dla absolutnych amatorów i zaprawionych wioślarzy z finałem przy kiełbasce z ogniska lub specjałach dworskiej restauracji. Przeżyj piękną przygodę w zabytkowym dworze Osmolice, kameralnym kompleksie wypoczynkowym nad rzeką Wieprz. Więcej na dworosmolice.pl.
4: Jedne okulary do czytania, drugie do komputera, trzecie do prowadzenia. Czas to uprościć. Przyjdź do Vision Express po okulary progresywne. Złap więcej ostrości w każdej odległości. Jedno rozwiązanie, a wiele korzyści. Teraz w Vision Express przy zakupie okularów soczewki progresywne aż do 50% taniej. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
5: Ekstra sobota z Kaufland Kart Ekstra.
6: W tę sobotę masło ekstra z polskiej mleczarni Mlekowita złoty 99 za opakowanie przy zakupie 3, 6 na osobę. A kawa rozpuszczalna Nescafe Classic 200 gramów 21,99 z Kaufland Kart Ekstra. 6 opakowań na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroën wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroëna otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroën Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie. Sprawdź modele dostępne od ręki na citroen.pl.
8: Citroën.
2: Po reklamie.
1: Słuchasz Radia Impuls.

0: To jest ten z tych utworów, kiedy nawet jak się skończy, to jeszcze go długo nucę. Eurythmics i The Miracle of Love. Pom, pom. No i tak to właśnie jest. My zbliżamy się do godziny 18, punktualnie o 6 po południu. Zapraszam na najnowsze wiadomości.
1: Radio Impuls.
2: Reklama.
3: Przyjedź, bo warto. Taniej kupić w AAA Auto. Obniżyliśmy cenę aż 1500 aut. Zobacz na stronie i odwiedź w salonie. Lublin Chemiczna 5 i na aaaauto.pl. Kredyt lub leasing pomożemy Ci uzyskać w jeden dzień. Uwaga, bonus! Aż 5000 zł za zostawienie nam w rozliczeniu Twojego samochodu. Bo używane samochody kupować warto w AAA Auto. Lublin Chemiczna 5 i na aaaauto.pl.
2: Po reklamie.
0: Jest piątek, 19 czerwca, minęła godzina 18. Zapraszam na najnowsze wydanie wiadomości.
4: Kolejny warszawski szpital powołał zespół kontrolny, który sprawdzi, czy lekarz Dawid Kacprzyk wykonywał swoje obowiązki zgodnie z umową. Tym razem chodzi o mazowiecki szpital Brudnowski. Podobna kontrola trwa też w innej stołecznej lecznicy, w szpitalu południowym. 29-letni lekarz Dawid Kacprzyk nie ma jeszcze specjalizacji, ale był już koordynatorem SOR-u. W ubiegłym roku medyk zarobił ponad 1,5 miliona złotych. Michał Dobrołowicz, Michale, co jeszcze ustaliłeś?
5: Dawid Kacprzyk współpracował z mazowieckim szpitalem Brudnowskim od lutego do 10 czerwca tego roku. Specjalny zespół sprawdza teraz, ile godzin ten lekarz faktycznie przepracował i zestawia to z wystawionymi przez niego fakturami. Jak ustaliłem, Dawid Kacprzyk wystawił już faktury korygujące i te faktury będą nierozliczone do czasu zakończenia prac zespołu kontrolnego. Podobna sytuacja dotyczy szpitala południowego. Tam na konto lecznicy Dawid Kacprzyk zwrócił już 500 000 zł i te rozliczenia są też częścią prowadzonego przez stołeczny ratusz w tej lecznicy audytu, który ma wyjaśnić nieprawidłowości. Tę sprawę równolegle wyjaśniają też Narodowy Fundusz Zdrowia i prokuratura.
4: Woda z kranu w części Starachowic oraz w gminach Brody i Wąchock w Świętokrzyskiem jest nadal niezdatna do spożycia. Wykryto w niej bakterie E. coli. Problemy powinny zakończyć się w najbliższy weekend. W Starachowicach rozstawiono beczkowozy i zbiorniki z wodą. Można też otrzymać wodę w plastikowych woreczkach. Awaria na trasie kolejowej łączącej Poznań i Berlin. Trzeba było wstrzymać ruch pociągów na odcinku pomiędzy Nowym Tomyślem a Opalenicą, bo doszło tam do obniżenia sieci trakcyjnej. Na razie nie wiadomo, ile potrwa usuwanie usterki. Amerykanie zaimponowali, pokonując 4-1 Paragwaj. Australia zaskoczyła, wygrywając 2-0 z Turcją. Wieczorem obie drużyny powalczą pomiędzy sobą o kolejne punkty fazy grupowej mundialu. Amerykanie będą chcieli wykorzystać entuzjazm po pierwszym zwycięstwie.
6: Ta energia, z którą w ten turniej weszli i ten pierwszy mecz zwycięski i jakościowy, może im dodać takiego rozpędu. Jeśli chodzi o Australię, to jest inny styl. To jest taki system trochę cierpienia bez piłki i wyczekiwania na takie momenty przejściowe. I właśnie to pokazali w meczu z Turcją, bo tam nie mieli przewagi, jeśli chodzi o posiadanie piłki, ale właśnie w tych momentach, gdzie wychodzili z niskiego bronienia do szybkiego ataku, byli bardzo konkretni.
4: Przekonuje ekspert TVP Sport, trener Robert Kolendowicz.
0: Termometry pokazują 23-24 stopnia. Przypominam, że jesteśmy już po godzinie 18. Zachmurzenie umiarkowane, wiatr słaby, a ciśnienie w okolicach 1005 hektopaskali. Do godziny 19 dowiemy się, czy da się wyjść na spacer ze swoją ulubioną rybką akwariową oraz nie zabraknie newsów i plotek ze świata show biznesu. Do godziny 21:00 witaj, zaprasza Wojtek Bednarczyk.
1: Radio Impuls.

0: Dzisiaj obchodzimy dzień leniwego spaceru, więc polecam każdemu, można zabrać swojego zwierzaka. No ale wiadomo, psa czy kota to nie problem, ale jak zabrać swoją ukochaną, ulubioną rybkę? Też nie jest to problem, przynajmniej w Japonii. Katsugio Bagger to przenośny pojemnik na rybki akwariowe, żeby każdy miłośnik mógł zabierać swoich pupili na spacer. I wcale to nie jest taka mała walizeczka, ma specjalny ciśnieniomierz i jeszcze kilka innych bajerów. No wygląda to fantastycznie. Ciekaw jestem, czy wybralibyście się ze swoją rybką i czy by ją to nie stresowało.
1: Radio Impuls.
2: Reklama.
3: Rym, muzyka, ruch i angielski, na który chce się wracać. To Early Stage, szkoła angielskiego dla dzieci i młodzieży z innej bajki. Tu nie ma nudy. Pstryk i już rozmawiamy po angielsku. Od pierwszych słówek aż po egzaminy Cambridge i maturę. Szkoły Early Stage w Puławach przy Leśnej 27 i Sikorskiego 1A. Zadzwoń 3833843. Zapisy trwają, miejsca znikają.
4: Świętuj urodziny Dr. Materac i śpij jak w najlepszym hotelu. Skorzystaj z urodzinowej promocji i zgarnij 20% rabatu na luksusowe materace Hilding, Deluxe i Curem. Odwiedź nasze salony i ciesz się doskonałym snem każdego dnia. Dr. Materac. Puławy, Zielona 14.
5: Weź udział w słonecznej loterii. Bielenda Soldor. Czekają na ciebie setki nagród. Bony na wakacje i taka o wartości 20 tysięcy złotych. Walizki podróżne Witchen. Najnowsze smartfony i zestawy kosmetyków Bielenda. Kup dwa produkty do opalania. Bielenda Soldor i wygraj. Szczegóły i regulamin na loteriabielenda.pl.
6: Tylko w piątek w Lidlu z kuponem Lidl Plus. Wszystkie sery żółte w plastrach Pilos 300 gramów 50% taniej przy zakupie dwóch opakowań. A kapsułki Fejry. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl, to się opłaca.
2: Po reklamie.
1: Słuchasz Radia Impuls.

Zapraszam na krótkie newsy i plotki ze świata show biznesu. Roxana Węgiel wczoraj wieczorem wyprawiła huczną premierę nowej płyty Błękit. No oczywiście była impreza, byli goście, no i wydawało się, że wszystko idzie zgodnie z planem, ale niedługo po północy Roxana otrzymała niestety dość przykry wieści. Okazuje się, że choć jej nowy album trafił oczywiście do serwisu Spotify, to nie dało się go posłuchać. Dlaczego tego nie wiemy i Roxy chyba też nie. A czy już dziś można posłuchać nowego albumu od Roxany Węgiel pod tytułem Błękit? To się dopiero nazywa Falstart.

Mam dla was taki mały turystyczny paradoks. Otóż Hiszpanię uważa się za najbardziej górzysty kraj w Europie, a z drugiej strony ma ponad 8 tysięcy kilometrów plaż. No cóż, czy to w górach, czy to na plaży, chciałbym być teraz w Hiszpanii.

0: Radio Impuls.
1: Check it out.

0: To niekwestionowana gwiazda francuskiego house'u. Pan nazywa się jak? Tak, to Antoine Clamaran i do tego jeszcze Shamel Shepard w nagraniu Gold. Za chwilę będzie godzina 19, zapraszam wówczas na najnowsze wiadomości.
1: Radio Impuls.
2: Reklama. Kochacie sport? My też. W Galerii Zielona mamy topowe marki 4F, Martes Sport, Sizer, Olimp Odżywki oraz Klub Fitness City Fit. A jeśli kochasz dwa rowerowe kółka, czas na wyzwanie. Dołącz do akcji Rowerowy Mistrz. Ściągnij aplikację Aktywne Miasta. Kręć dla Puław. Do wygrania rower Gravel Cross oraz iPad. Galeria Zielona na sportową.
3: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób. Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
4: Od czwartku 18 czerwca do soboty 20 czerwca aktywuj kupon o wartości 30 zł w aplikacji Lidl Plus i wykorzystaj go od razu w tym samym dniu przy zakupach za minimum 300 zł. Szczegóły oraz informacje o artykułach wyłączonych z akcji w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.
0: Jest piątek, 19 czerwca i minęła godzina 19. Zapraszam na najnowsze wydanie wiadomości.
6: W życie wszedł rozejm między Izraelem i libańskim Hezbollahem. Takie informacje przekazały źródła w amerykańskim rządzie. Rzecznik Sił Obronnych Państwa Żydowskiego przekazał jednak, że izraelscy żołnierze pozostaną w Libanie w strefie buforowej tak długo, jak długo Hezbollah stanowi zagrożenie. Czerwiec to miesiąc pożegnań z nauczycielami, także akademickimi. Uścisk dłoni od rektora, pamiątkowe zdjęcie w birecie, kwiaty od dumnych rodziców. Jak czują się studenci opuszczający uczelnię?
7: Bardzo dobrze. Już po wszystkim.
8: Trochę żal?
7: Szybko minęło. Trudno powiedzieć, czy żal.
9: Trochę żal, trochę nie żal. Wiadomo, są plusy i minusy. Będzie brakowało tego studenckiego życia na pewno i tego luzu.
8: Czego nie będzie brakowało?
9: Nauki po nocach na pewno i niewyspania na kolejny dzień.
10: To były piękne 5 lat. Będę je miło wspominać.
8: Ulga czy nostalgia?
11: Porówno jedno i drugie, ale bardziej chyba ulga. 5 lat pracy i dobrze mieć to za sobą. Zakończenie ważnego etapu. Same dobre wrażenia.
7: Coś się kończy, coś się zaczyna.
12: Trzeba iść dalej.
8: Czyli gdzie?
13: Przed siebie, na to, co życie dla nas ma.
6: Oby miało dużo dobra, a Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej odwiedził Dominik Smaga. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed upałem i burzami w zachodniej Polsce. W Poznaniu w weekend termometry mogą wskazać nawet 35 stopni. Jesteście już gotowi na lato w pogodzie?
14: Jesteśmy upragnione lato.
15: Na to liczyliśmy, także szczęśliwi, że w końcu.
14: To jak się chłodzić w taki...
15: Woda przede wszystkim, także rada dla wszystkich, dużo wody.
14: No ja widzę tutaj przy plecaczku jest, przy jednym, drugim...
15: Tak, jak najbardziej. Są, także gotowi, zwarci.
14: Jest wysoko. Dzisiaj myślałem o 7 rano, że utonę sam sobie w namiocie.
6: Usłyszę w Poznaniu Reniamin Kubiak-Piłat. W ten weekend Gdańsk opanują triatloniści. Rusza Lotto Challenge Gdańsk powered by PGE. Dziś startują najmłodsi, jutro sprint, a w niedzielę dystans średni, czyli blisko 2 km pływania w morzu, 90 km jazdy rowerem i do pokonania półmaraton.
16: Sprawdzenie roweru przed rzuceniem go do strefy zmian, może zajście do open water.
17: Nie ma co trenować, teraz tylko już wyłącznie odpoczywać do startu. Ogólnie takie techniczne rzeczy, przygotowanie mentalne, sprzętowe. To jest tylko ten moment.
6: Radzą Marta Lagownik i Bartek Banach.
0: Na termometrach cały czas z dwójką z przodu do 22 stopni Celsjusza, a przypomnę, minęła 19. Na niebie zachmurzenie umiarkowane, wieje słaby wiatr nawet w porywach, a na barometrze 1005-1006 hektopaskali. To jest program po godzinach, a do 20 między innymi dowiemy się, co zrobić, gdy nie mamy psa ani kota, żeby wyjść na spacer, oraz zajrzymy do plebiscytu na najgorzej wydane pieniądze publiczne. Do 21 witaj, zaprasza Wojtek Bednarczyk.
1: Muzyka wybrana dla ciebie. Radio Impuls.

0: dziś dzień leniwego spaceru, no i można wybrać się na taki spacer ze swoimi pupilami. Mówiliśmy już o tym m.in. jak zabrać ze sobą rybkę akwariową, no ale jeśli nie mamy rybek, nie mamy kota, ani nie mamy psa, to co zrobić? Można zrobić coś, co zrobił Japończyk, który w sieci znany jest pod pseudonimem Toko. Udostępnia on w internecie filmiki swojego niecodziennego przebrania. Gościu przebiera się za psa rasy coli i chodzi na spacery. Takie publiczne spacery jako czworonóg. Dobrze powiedziałem, tak. To ciekawe, na całe przebranie wydał 14 tysięcy dolarów. Wita się, podaje łapkę i chodzi na czworaka. No cóż, Japończycy zawsze mnie zaskakiwali.
1: Radio Impuls.
2: Reklama.
3: Wiadomo, modne wakacje tylko z Giacomo. Tylko teraz wakacyjne stylizacje, koszule, shorty i garnitury za połowę ceny. Skorzystaj z letniej wyprzedaży i weź udział w konkursie z okazji 20 urodzin Giacomo Conti. Giacomo rozdaje milion na wakacje. 100 voucherów na wakacje marzeń o wartości 10 tysięcy złotych. Czeka na Ciebie w salonie w Galerii Zielonej w Puławach.
4: Świętuj urodziny Dr. Materac i śpi jak w najlepszym hotelu. Skorzystaj z urodzinowej promocji i zgarnij 20% rabatu na luksusowe materace Hilding, Deluxe i Curem. Odwiedź nasze salony i ciesz się doskonałym snem każdego dnia. Dr. Materac. Puławy Zielona 14.
5: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
6: Czy można powtórzyć pytanie?
5: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
6: Tak.
5: Brawo!
7: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: Jaki prezent ucieszy mojego tatę? Wybór był prosty. Zawsze jest w biegu i lubi mieć rękę na pulsie, więc nowego smartwatcha kupiłam na Allegro.
10: Jak prezent dla taty, to Allegro. Na przykład smartwatch Oppo Watch X3 za 1499 zł.
2: Po reklamie.
11: Słuchasz.

0: co chwilę słyszymy albo widzimy w internecie, że ktoś gdzieś wydał nasze publiczne pieniądze na dziwne rzeczy. I tak też było w jednym z miejsc w Polsce, dokładnie we wsi Zakęcie w województwie lubuskim, które to bierze udział w plebiscycie na najgorzej wydane pieniądze publiczne. Tuż za ostatnimi domami stanął niewielkich rozmiarów murowany budynek. Przy polu, naprzeciwko pastwiska dla koni. Dalej droga prowadzi już do lasu. A czym jest ten budynek? To nowoczesna, płatna toaleta publiczna. Ale jak się okazuje, trzeba było taką toaletę wybudować przy tej drodze, by zdobyć punkty na, no właśnie, na dofinansowanie, by tę drogę wybudować. A droga to ponad 1 300 000 zł dofinansowania. Więc najpierw kibelek, a później pieniążki. No takie zasady niestety.
1: Radio Impuls.

0: Uwaga, uwaga, leniuchy, nie dość, że mamy dzisiaj dzień leniwego spaceru, to znalazłem ciekawostkę, która pozwala spalać kalorie nic nie robiąc. No nie wiem, jak to się dzieje, ale może jednak warto spróbować, a chodzi o kąpiel. O kąpiel w gorącej wodzie. Badania dowodzą, że relaksując się w wannie pełnej takiej ciepłej wody, spalacie tyle kalorii, ile podczas 30-minutowego spaceru. Ja nie chcę nikogo zachęcać do leżenia w wannie, a nie spacerowania, ale od czasu do czasu miło jest wziąć taką gorącą kąpiel. A jak przy okazji spalimy parę kalorii, kalorii, to czemu nie? Muzyka wybrana dla ciebie.
1: Radio Impuls.
2: Reklama. Oszczędni weekend zaczynają w Auchan. Od mnóstwa okazji na weekendowe zakupy, jak masło ekstra marki Auchan 50% taniej, tylko 2,45. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,98. Czy mięso mielone wieprzowe marki Auchan 500 gramów, drugi tańszy produkt gratis. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta 19-20 czerwca. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
3: Weź udział w słonecznej loterii. Bielenna Sol d'Or. Czekają na ciebie setki nagród. Bony na wakacje i taka o wartości 20 tysięcy złotych. Walizki podróżne Witchen. Najnowsze smartfony i zestawy kosmetyków Bielenda. Kup dwa produkty do opalania. Bielenna Sol d'Or i wygraj. Szczegóły i regulamin na loteriabielenda.pl.
4: Płynu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Symbios Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda o mocy 160 koni mechanicznych. Nawet do 80% jazdy po mieście w trybie elektrycznym i do 1000 km zasięgu. Już od 990 zł netto miesięcznie w najmie dla firm na samochody dostępne od ręki. Dostępne również w wersji Eco G z fabryczną instalacją LPG. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
2: Po reklamie.

0: o program po godzinach i tą kolejną godzinę kończy nam Infernal 10 Miles. Za chwilę będzie 20, zapraszam wówczas na najnowsze wiadomości.
1: Radio Impuls.
2: Reklama.
3: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
4: Odpaliliśmy letnią wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. Upoluj ubrania dla całej rodziny, akcesoria do domu i wiele, wiele więcej. Skorzystaj z letniej wyprzedaży już teraz. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
2: Po reklamie.
0: To jest program po godzinach. Minęła 20. Zapraszam na najnowsze wydanie wiadomości.
5: Sejm uchwalił przepisy antymobbingowe. Jakie zmiany wprowadza przyjęta właśnie ustawa? To pytanie kierujemy do Michała Radkowskiego.
6: Chodzi o to, by każdy był równo traktowany przez przełożonego. To po pierwsze, a po drugie, za jednakową pracę mamy być jednakowo wynagradzani. Osoba, wobec której pracodawca naruszy te zasady, otrzyma prawo do zadośćuczynienia. Ma być ono nie niższe niż minimalne wynagrodzenie za pracę. W ustawie jest zapisano też, czym jest mobbing. To zachowanie mające charakter nawracający, powtarzający się lub stały, które pochodzą nie tylko od przełożonego, ale też współpracownika, podwładnego, pojedynczej osoby czy całej grupy. To mogą być działania o charakterze tak werbalnym, jak i fizycznym. Za mobbing uznano też nakazywanie albo zachęcanie innych do takich działań.
5: Eksperci Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej mają udać się do Iranu. Zdaniem Steve'a Witkoffa, specjalnego wysłannika amerykańskiego prezydenta Donalda Trumpa, Teheran zaprosił ekspertów agencji, by przeprowadzili inspekcję irańskich obiektów nuklearnych. Paweł Żuchowski.
7: Takie informacje Witkoff miał przekazać amerykańskim kongresmenom. Według nieoficjalnych wiadomości eksperci Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej oprócz inspekcji mieliby rozpocząć pracę nad ustaleniem lokalizacji irańskiego wzbogaconego uranu. Memorandum podpisane w środę przez prezydentów USA i Iranu przewiduje m.in. rozcieńczenie wzbogaconego przez Iran uranu w zamian za zniesienie sankcji międzynarodowych na Teheran. Jest to bardzo skomplikowana operacja, co dla nikogo nie jest tajemnicą. Musimy więc być bardzo precyzyjni w szczegółach, powiedział szef Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej, dodając, że rozmowy zależą od woli politycznej obu stron.
5: Brazylia i Maroko rozegrają w nocy swoje drugie mundialowe pojedynki. Kilka dni temu w bezpośrednim meczu tych drużyn padł remis 1-1. Patryk Serwański.
8: Brazylia zagra z Haiti, Maroko ze Szkocją. Pierwszy mecz ma zdecydowanego faworyta, bo jeśli Brazylia straci punkty, to będziemy mówić o sensacji. Wiemy, jak powinniśmy się prezentować. Wiemy, że w pierwszym meczu nie zagraliśmy wystarczająco dobrze, ale możecie oczekiwać od nas zaangażowania i oddania na boisku. Zrobimy wszystko, by wygrać. Tak mówił obrońca Brazylijczyków Gabriel Magalhães. Strata punktów przez Maroko będzie mniejszą, ale ciągle istotną niespodzianką. Przypomnę, że jedyny na razie mecz Szkocja kontra Maroko został rozegrany na Mistrzostwach Świata w 1998 roku i wtedy Marokańczycy wygrali 3-0.
0: Co ten termometr pokazuje? 20 minęła na termometrze w okolicach 20 stopni Celsjusza, na barometrach 1005-1007 hektopaskali, wieje słaby wiatr, zachmurzenie umiarkowane. A co później? No później temperatura zacznie spadać, ale najniższa ta w nocy to aż 15 stopni nad ranem. Jutrzejszy dzień rozpocznie się słonecznie, z pełnym słońcem będziemy spędzać przedpołudnie, a popołudnie w sobotę, no nieźle, nieźle, nawet do 30 stopni z niebem prawie bezchmurnym. A w ostatniej godzinie naszego programu dowiemy się, co Francuzi chcieli wypożyczyć Kanadyjczykom oraz sprawdzimy najbardziej i najczęściej odwiedzane kraje w roku 2025. Do 21 zaprasza jeszcze Wojtek Bednarczyk.

0: tego chyba nawet nie wymyśliliby Polacy. W 1967 roku trwały bowiem potajemne rozmowy między władzami Kanady a prezydentem Francji, Charlesem de Gaulle'em, o przeniesienie wieży Eiffla, tak o tej wieży mówimy, właśnie do tego kraju, do kraju klonowego liścia. Ostatecznie pomysł został zablokowany w obawie, że wieża po prostu zostanie tam na zawsze.
1: Reklama.
2: Świętuj urodziny Dr. Materac i śpij jak w najlepszym hotelu. Skorzystaj z urodzinowej promocji i zgarnij 20% rabatu na luksusowe materace Hilding, Deluxe i Curem. Odwiedź nasze salony i ciesz się doskonałym snem każdego dnia. Dr. Materac. Puławy, zielona 14.
3: Jak okazję na lato, to Allegro Summer Sale. Upoluj wakacyjne produkty. Teraz klapki damskie Kubota tylko 79,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 93,49. Jak tak, to Allegro.
4: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od czwartku do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk, maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
5: Dyskontowe asy w Netto. Teraz Arbus Luz tylko 2,49 za 1 kg, aż 72% taniej. A kiełbasa śląska Grillhouse z Sokołów jedynie 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
6: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w puszkach, 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
7: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
8: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
9: Mama była smutna i zmęczona.
7: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
10: Zdrowit.
1: Po reklamie.
11: Muzyka wybrana dla ciebie.
12: Radio Impuls.

Mam dla was małą wskazówkę, jeśli chodzi o kierunki wakacyjne. Nie namawiam, ale jednak może się przydać. Otóż mam dla was zestawienie 5 najchętniej odwiedzanych krajów w roku 2025. No i na miejscu pierwszym od dawna zresztą jest Francja. Na miejscu drugim Hiszpania, potem Stany Zjednoczone, Włochy i na miejscu 5 Turcja, która cieszy się ogromnym zainteresowaniem, zwłaszcza oczywiście w sezonie letnim.

0: No to jeszcze jedna ciekawostka turystyczna. Jeśli lubicie latać, a wiem, że tacy są, tak samo jak tacy, którzy nienawidzą latać, to mogę wam zdradzić, ile jest lotnisk na świecie. Nie powiem dokładnie, ale przybliżoną liczbę mogę wam podać. To jest grubo ponad 17 tysięcy komercyjnych, zaznaczam, portów lotniczych. Jak ktoś kocha lotniska, no to ma trochę do zwiedzania.
1: Reklama.
2: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od czwartku do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk, maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
3: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób. Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
1: Po reklamie.
4: Radio Impuls.
1: Muzyka wybrana dla ciebie.

No i program po godzinach też kiedyś musi się skończyć. Za uwagę dziękuję, Wojtek Bednarczyk. Ściskam i pryskam, ale jeszcze zanim ucieknę, przypominam, że o 21:00 najnowsze wiadomości.

0: Reklama.
1: Co w regionie w Radiu Impuls. W każdą niedzielę od 8 do 13. Od historii do kulinariów. Od kultury do sportu. Pełny obraz regionu. Ciekawi goście, intrygujące tematy. Słuchasz i wiesz, co w regionie. Zaprasza Radio Impuls.
2: Sponsorem programu Co w regionie jest Urząd Miasta Puławy.
3: Ale sztosy.
4: Ale co?
3: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
5: Wielki sport zawsze w TVP. Dzisiaj kolejne mecze mundialu. USA, Australia, Szkocja, Maroko, Turcja, Paragwaj, Brazylia, Haiti. Oglądaj od 20.25 w TVP1, TVP2 i w TVP Sport.
6: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od czwartku do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk, maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
7: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
8: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
9: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w puszkach, 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
0: Po reklamie.
10: Czas na wiadomości o 21:00. Zapraszamy.
11: Jest wstępna, ponadpolityczna zgoda dotycząca dalszych prac nad ustawą łańcuchową. Chodzi o przepisy, które mają zakazać trzymania psów na uwięzi. W przyszłym tygodniu tą ustawą ma zająć się Senat. Michał Dobrołowicz, co zakłada kompromisowe rozwiązanie?
12: W wersji ustawy, która teraz jest procedowana, nie ma już zapisów o minimalnych wymiarach kojców. Jest tylko informacja, że kojec dla psa musi umożliwiać mu swobodne poruszanie się i możliwość realizacji naturalnych potrzeb. Informacja o rozmiarach kojca ma być ustalana w rozporządzeniu ministra rolnictwa. Rozporządzenie można modyfikować dużo łatwiej niż ustawę i to ma dać większą elastyczność i większe możliwości zmiany. Jak ustaliłem, w sprawie tego rozwiązania jest już wstępna zgoda rządu i Pałacu Prezydenckiego.
11: W Sejmie tworzy się też sojusz na rzecz poparcia zmian ustawowych, które ograniczyłyby lawinowy wzrost wydatków na pensje personelu medycznego. Jakie to zmiany? O tym Michał Zieliński. Dzień dobry.
13: Dzień dobry. Chodzi na razie o zmianę zasad podwyższania podstawy wynagrodzeń personelu, ale resort zdrowia pracuje już nad wyznaczeniem procentowym limitu w budżecie szpitala, kwoty, która może być przeznaczona na wynagrodzenia, a także nad limitem zarobków poszczególnych pracowników. Skandal z młodym lekarzem z Warszawy skłonił polityków do przyznania, że skala gwarantowanych ustawowo podwyżek, a także istnienie systemu wymuszającego na szpitalach konieczność rywalizowania pieniędzmi o specjalistów sprawiają, że rosnące nakłady na służbę zdrowia zasilają konta personelu, a nie leczenie pacjentów. Polskie firmy produkują więcej, o ponad 4% wzrosła produkcja przemysłowa w maju. Wylicza Główny Urząd Statystyczny.
14: W maju motorem napędowym polskiego przemysłu była produkcja sprzętu transportowego innego niż samochody. Już wyjaśniamy, to m.in. statki, łodzie, pociągi, ale też, co ważne, zamówienia wojskowe. W tej kategorii wzrost rok do roku to aż 60%. Dane wskazują na wyraźny wzrost wydatków na zbrojenia. Znacznie gorzej wypadły branże bliższe naszym codziennym zakupom. Produkcja wyrobów tekstylnych w dół o prawie 11%, meble minus 7%.
13: Te dane zebrał Igor Skrzypek, a na rynkach dziś bez większych zmian. Główne indeksy na giełdzie w Warszawie z symbolicznymi zmianami. Podobnie kurs złotego, euro 4,26, dolar 3,71. Ropa na światowym rynku dziś lekko w górę, a urzędowe ceny paliw w Polsce na weekend w dół i to wyraźnie. Litr benzyny ma kosztować maksymalnie 5,94 zł, a diesla 6,12.
10: Noc będzie spokojna, z niewielkim zachmurzeniem i temperaturą obniżającą się do około 18 stopni. Wiatr słaby, południowo-zachodni. Jutro przewaga słońca, okresami zachmurzenie umiarkowane. W najcieplejszym momencie dnia termometry wskażą około 30 stopni Celsjusza. Wiatr słaby, południowy. Po gorącym dniu czas na gorące rytmy w tanecznym radiu. I jak zawsze, najlepsza muzyka na start weekendu. Zapraszam.

0: Zapamiętuj urodziny dr Materac i śpij jak w najlepszym hotelu. Skorzystaj z urodzinowej promocji i zgarnij 20% rabatu na luksusowe materace Hilding, Deluxe i Curem. Odwiedź nasze salony i ciesz się doskonałym snem każdego dnia. Dr Materac. Puławy Zielona 14.
1: Money, money, money!
2: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
1: Wygrałam w Cherry Money.
2: Cherry Money?
1: Nowy Ekspres Los.
2: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
3: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od czwartku do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk, maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
4: Dyskontowe asy w Netto. Teraz Arbus Luz tylko 2,49 za 1 kg, aż 72% taniej. A kiełbasa śląska Grillhouse z Sokołów jedynie 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
5: Notino Black Friday trwa. Kup wybrane produkty ze zniżką aż do 33% w aplikacji Notino. Wybieraj spośród szerokiej oferty perfum i kosmetyków. Więcej na notino.pl.
6: Notino. Today is yours. Feel good.
7: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
8: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
9: Mama była smutna i zmęczona.
7: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans.
10: Zdrowit.
11: Po reklamie.

0: Słoneczne, Radio Impuls.
1: Reklama.
2: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób. Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
3: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w puszkach, 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
1: Po reklamie.

0: Taneczne Radio Impuls.
1: Reklama.
2: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od czwartku do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk, maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
1: Po reklamie.
3: Już 22. Czas na kolejne piątkowe wiadomości.
4: Jest już reakcja Kijowa na wieczorną decyzję naszej głowy państwa. Pozbawienie prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego orderu Orła Białego jest strategicznym błędem prezydenta Polski Karola Nawrockiego, na którym zyska jedynie Rosja, oświadczył szef ukraińskiej dyplomacji. Andrii Sibicha zapowiedział, że sam zwróci krzyż komandorski z gwiazdą Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej. Przypomnijmy, prezydent Nawrocki poinformował wieczorem, że wobec zgody prezydenta Zełenskiego na nadanie jednej z jednostek sił zbrojnych Ukrainy nazwy bohaterów UPA, po konsultacji z kapitułą orderu Orła Białego podjął decyzję o odebraniu tego odznaczenia Zełenskiemu. Komentarze w naszym kraju uzyskał Jakubrywski. Dobry wieczór, Jakubie.
5: Dobry wieczór, jestem.
4: Jak nasi politycy oceniają to postanowienie?
5: Politycy koalicji rządzącej przyznają, że jest to spodziewany ruch prezydenta Karola Nawrockiego.
6: To widać, że nie skorzystał, żeby jeszcze zaczekać tydzień czy dwa, też do momentu tej konferencji, być może na osobiste spotkanie.
5: Powiedział mi poseł Koalicji Obywatelskiej Marek Sowa, a z kolei politycy opozycji mówią wprost, to jedyna słuszna decyzja.
7: Jeżeli pan prezydent Zełenski lekceważy nas, nie traktuje nas poważnie, zachowuje się w sposób pogrążający dobrym relacjom polsko-ukraińskim, to musi się spodziewać z konkretnymi działaniami ze strony władz Polski. W tym przypadku uważam, że pan prezydent absolutnie stanął na wysokości zadania.
5: Mówił mi Andrzej Śliwka z Prawa i Sprawiedliwości i dodał, że Wołodymyr Zełenski już od dłuższego czasu prowadzi wobec Polski politykę konfrontacyjną.
4: Policyjna obława, która trwa w miejscowości Mierzawa w powiecie Jędrzejowskim w województwie świętokrzyskim. 49-letni mężczyzna, według nieoficjalnych informacji były policjant, zabił swojego teścia i ranił teściową. 80-latek zmarł na miejscu. 76-letnia kobieta została przetransportowana do szpitala. Michał Dobrowicz. Michale, opisz, jak wyglądają te poszukiwania.
8: Jest bardzo dużo policyjnych radiowozów na ekspresowej siódemce na wysokości Jędrzejowa i właśnie Mierzawy. Funkcjonariusze sprawdzają, kto jest za kierownicą przejeżdżających samochodów. Ja też w ten sposób byłem sprawdzony kilka chwil temu. Są także policjanci na lokalnych drogach. Ja tutaj rozmawiam z mieszkańcami, którzy czekają na konkretne informacje i liczą, że te poszukiwania szybko się skończą.
9: Policja nic nie mówi, my też nie wiemy.
8: Pan tu obserwuje sytuację.
9: Tu trzeba żyć jakoś, nie?
8: Dużo policji?
9: Dużo. Niech robią swoje.
3: Noc zapowiada się pogodnie, z niewielkim zachmurzeniem i stopniowym spadkiem temperatury. Wiatr słaby, południowo-zachodni. Jutro dominować będzie pogoda słoneczna, z przejściowym zachmurzeniem w godzinach popołudniowych. Temperatura w ciągu dnia wzrośnie do około 30 stopni, a wiatr pozostanie słaby z kierunku południowego. I to tyle, jeżeli chodzi o nasze spotkanie. Ale muzyczna noc dopiero się rozkręca, więc dajcie głośniej i zostańcie z nami.

0: reklama.
1: Ale sztosy.
2: Ale co?
1: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
3: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od czwartku do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk, maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
4: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w puszkach, 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
0: O reklamie.

0: reklama.
1: Świętuj urodziny Dr. Materac i śpij jak w najlepszym hotelu. Skorzystaj z urodzinowej promocji i zgarnij 20% rabatu na luksusowe materace Hilding, Deluxe i Curem. Odwiedź nasze salony i ciesz się doskonałym snem każdego dnia. Dr. Materac. Puławy, zielona 14.
0: Po reklamie.
2: Radio Impuls.